Confession of the Groom.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy. Po reklamie.
2: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
3: W tym programie na początek złe rokowania pakiet CPN nie zatrzyma podwyżek cen paliw. Czy to oznacza, że wrócimy do 8 zł? Oby nie. Rząd chce wykorzystać tysiące już zainstalowanych kamer na przejazdach kolejowych. Ruszamy.
2: Autoradio.
3: Wprawdzie pakiet CPN osłania portfele kierowców na tyle szczelnie, że historyczna drożyzna na razie nam nie grozi, ale globalna sytuacja powoduje, że na krajowy rynek ponownie zawitają wyższe ceny dla wszystkich typów paliw. To nadal pokłosie problemów z bezpieczeństwem wydobycia i tranzytu w regionie bliskowschodnim. W tym tygodniu między 12 a 18 października kierowcy spotkają się zapewne z następującymi średnimi cenami na stacjach. Benzyna 98 będzie kosztować od 7,79 zł do 7,92 zł za litr, a popularna 95 od 6,89 zł do nieco ponad 7 zł za litr. Za olej napędowy zapłacimy w przedziale od 7,93 zł do nieco ponad 8 zł za litr, natomiast autogaz utrzyma się na poziomie od 3,26 zł do 3,34 zł za litr.
2: Aktualne przepisy.
3: Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym wrócił do Sejmu i poparły go wszystkie liczące się kluby. Przewiduje obligatoryjne zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące za 4 wykroczenia na przejazdach. Objeżdżanie opuszczonych zapór, wjazd w trakcie ich opuszczania albo przed całkowitym podniesieniem, przejechanie na czerwonym świetle oraz wjazd na tory bez możliwości zjechania po drugiej stronie. Wiceminister Stanisław Bukowiec zapowiedział przy tym, że do automatycznego karania zostaną wykorzystane kamery PKP PLK. Dziś przejazdów pilnuje 10 zestawów Red Light. Kamer kolejowego monitoringu jest blisko 3000.
2: Aktualności.
3: Na koniec odpowiedź na pytanie, czy księgowy się myli. Nowe auto najwięcej traci na wartości w ciągu pierwszych 3-4 lat od wyjazdu z salonu. Powinni o tym pamiętać zarówno kupujący, szukający 2-3-latków, jak i osoby chcące sprzedać młody model. Czasami warto poczekać rok lub dwa, by uniknąć największego spadku ceny. Przy wyborze samochodu kluczowym wskaźnikiem staje się wartość rezydualna, czyli kwota, za jaką można sprzedać pojazd po zakończeniu kontraktu lub kilku latach użytkowania. Im jest ona wyższa, tym mniejszy spadek wartości i niższy całkowity koszt użytkowania. Dla klientów biznesowych oraz osób biorących auto w leasing lub wynajem długoterminowy to parametr decydujący. Rata miesięczna nie zależy bowiem wyłącznie od kwoty na fakturze zakupu, ale przede wszystkim od różnicy między ceną salonową a przewidywaną wartością rynkową auta po 3 latach. Wyższa wartość rezydualna oznacza po prostu niższą ratę. Na ten wskaźnik wpływa nie tylko jakość samego samochodu, ale też siła marki, sieć serwisowa i popyt na rynku wtórnym. Analitycy Autowista Polska w najnowszym raporcie oszacowali wartość rezydualną 5 chińskich modeli i 2 europejskich SUV-ów należących do grupy Volkswagen. Na potrzeby obliczeń założyli 3 lata użytkowania i przebieg 60 tysięcy kilometrów. Okazuje się, że z tej grupy przebadanych modeli najmniej tracą Cupra Terramar oraz Skoda Kodiaq. Wartość po 3 latach to około połowa ceny zakupu w salonie. W przypadku marek chińskich najmniej traci JQ7, ale już BYD prawie 60%. Zakupu. Dlaczego chińskie auta tak szybko tracą na wartości? Jedną z głównych przyczyn jest zjawisko określane w branży jako China Speed, czyli zawrotne tempo wprowadzania zmian i nowych modeli. Z perspektywy firmy leasingowej lub wynajmu to katastrofa. Klient przez 3 lata spłaca raty za samochód, który producent sam uznał za przestarzały i zastąpił nowym. Nie wystarczy wprowadzić na rynek dobrego produktu. Producenci muszą stworzyć wokół niego odpowiednie warunki. Szybkie tempo innowacji ma swoje minusy. Obecnie modele starzeją się znacznie szybciej. Jeśli następca pojawia się chwilę po premierze, uderza to bezpośrednio w wartość rezydualną dotychczasowego auta.
2: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Zapraszam na informacje, w nich czternastki na kontach emerytów. Powiemy także o amatorce cudzego mienia, która została przyłapana na gorącym uczynku. Rozpoczniemy od zaproszenia na niecodzienne wydarzenie. Miłośnicy fantastyki, gier i literackich światów spotkają się w Zgorzelcu. Przed nami druga edycja Zgorzeleckiego Konwentu Fantastycznego. Ubiegłoroczne wydarzenie przyciągnęło ponad 1800 osób. Organizatorzy liczą, że i tym razem program zainteresuje zarówno zapalonych fanów, jak i tych, którzy dopiero odkrywają ten świat. Informuje Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
2: To 3 dni dla tych, którzy lubią odkrywać nieznane światy, poznawać kulisy ich tworzenia, sprawdzać swoje siły w grach albo spotykać ludzi o podobnych zainteresowaniach. To także zaproszenie do wszystkich ciekawych, co właściwie tak fascynującego jest w fantastyce.
3: Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pisarze Jacek Komuda, Bartek Biedrzycki i Dominika Błaszczyk. Z uczestnikami spotka się również pochodząca ze Zgorzelca autorka Ania Purowska. Wydarzenie organizuje Muzeum Łużyckie, a wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.
2: W programie sesje RPG, gry planszowe, bitewne i komputerowe, turnieje, warsztaty, cosplay, wystawy, pokazy filmowe, a nawet seanse w planetarium. Organizatorem konwentu jest Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, a partnerami wydarzenia są Miasto Zgorzelec, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Powiat Zgorzelecki. Wstęp na konwent bezpłatny, a do przekroczenia granic wyobraźni nie potrzeba ani paszportu, ani wehikułu czasu.
3: Zgorzelecki Konwent Fantastyczny odbędzie się od 16 do 18 października w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Wszystkie czternastki są już na kontach emerytów. W tym roku ich łączna wartość przekroczyła 9 miliardów złotych brutto. Na Dolnym Śląsku dostało je około 700 tysięcy osób, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Dolnośląskiego ZUS.
4: W całym kraju ZUS wypłacił w ramach czternastek 9,2 miliarda złotych. Najpierw wysłaliśmy pieniądze, teraz będziemy wysyłali decyzję o tym, że te pieniądze przyznaliśmy i w jakiej wysokości. Akcja wysyłkowa ruszyła na początku października. Wyślemy około 6 milionów przesyłek do wszystkich osób uprawnionych.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: A na koniec kronika policyjna. Wpadła na kradzieży kosmetyków i żywności. 40-latka została ujęta przez pracownika ochrony w jednym ze ścinawskich sklepów.
5: Policjanci znaleźli przy niej na przykład magnes służący do zdejmowania zabezpieczeń antykradzieżowych. I co dość dziwne, także towary, które prawdopodobnie pochodziły z innych sklepów. Magnes miała w torebce, musiał być blisko zakupów. Kobieta zaprzeczała, że należy do niej i twierdziła, że nie wie, do czego służy. Zawartość damskiej torebki od zawsze jest dużą niespodzianką, także dla ich właścicielek. Jednak do czego mógł służyć magnes? Może jakaś maseczka? Mani lub pedikur? Może na wzmocnienie włosów? Gdyby to były na przykład kombinerki lub nożyce do cięcia gałęzi, dziwiłoby mniej. Powód okazał się prozaiczny. Magnes do rozmagnesowywania złodziejskiego. 40-latka miała przy sobie także 2 pary czarnych butów sportowych, 300 zł za parę i kilka innych gadżetów. Z reguły z handlowymi, schowanymi magnesami. Rozmagnesowanymi prawdopodobnie w innej placówce handlowej. Magnes wiadomo, że albo odpycha, albo przyciąga. Pani przyciągnął informację, że jest poszukiwana przez lubiński sąd i prokuraturę oraz policjantów z Polkowic. Ma także na koncie kradzież sklepową w powiecie wołowskim. O tym, jak bardzo przyciągnie ją magnes do więziennych krat, zadecyduje sąd. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina. Czas na wiadomości.
1: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji sterników na Mazowszu. Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. RCB odwołuje ostrzeżenia dla wschodniej Polski. Ewelina Walczak. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej sterników w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa sterników zapewnia łączność internetową w Europie.

0: Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
1: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano wtedy w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jeszcze wczoraj trafił do komendy stołecznej policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
0: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
4: Ależ mamy wejście z tym utworem Pet Shop Boys, Left to My Own Devices. Dzień dobry, to jest 3,5 minuty po godzinie 6, to jest wtorek, to jest 13 października i to jest ten dzień, kiedy trzeba uwierzyć w to, co mówił wczoraj nasz kolega Sebastian Wysoczański, że będzie przymrozek. I człowiek nie wierzył, a rano został przekonany do tego, bo musiał sobie skrobać szybę w samochodzie przed nią, bo wzięła była i zamarzła. Ubierzcie się ciepło, załóżcie czapki i uzbrojcie się w cierpliwość. Radek Major. The bad.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Lavinia i Ellie Oaks, piosenka Reason. Zegar pokazuje już 11,5 minuty po 6. Dzień dobry, raz jeszcze przypominamy, zimno jest, tak, jest zimno. To jest pierwszy dzień, kiedy przymrazek nas złapał w tym sezonie, bo oczywiście nie w tym roku. 13 października jest, odnotujcie sobie ten fakt, a jeszcze bardziej weźcie go sobie do serca, żeby nie zmarznąć, żeby sobie nie odmrozić uszek, niekoniecznie na złość babci. A u nas teraz pozwólcie o tej porze Kuba i Kuba z piosenką Chłopaki się pojawiają, a za moment zajrzymy do kalendarza. Dzisiejszego będzie również kalendarium muzyczne. Dzień dobry, to Muzyczne Radio, o poranku.

0: Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: Sprawdzamy i wychodzi nam, że jest 6:15.
0: Kalendarz.
2: Stop, to nie to. To teraz powinno być zupełnie coś innego. Co powinno być? Już mówimy.
0: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Powinniśmy zaglądnąć do kalendarza, który dzisiaj wskazuje, że wtorek jest 13 października. Jest 79 dni do końca roku. Też jest, a jeśli chodzi o święta, typowe mniej lub bardziej, to mamy Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych, Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, także Dzień Ratownictwa Medycznego i Dzień Dawcy Szpiku, a także Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Być może to jest tak, że jak facet zakłada garnitur, to wtedy jest dzień bez stanika. Chyba, że to działa w drugą stronę, że jak jest dzień bez stanika, to facet zakłada wtedy garnitur. Nie wiemy. Musicie sami to sobie rozwiązać, ale życzymy wam miłego świętowania. Wszystkich tych świąt. Daniel, Edward i Maurycy, oni mają dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. Słońce dopiero wstanie o 7:17, zajdzie o 18:09, a dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 40 minut i to jest straszne, a będzie trwał 10 godzin 52 minuty i to jeszcze nie jest tak źle. Zaglądamy do kalendarza muzycznego, który odnotowuje fakty następujące. Yves Montand dzisiaj kończyłby 105 lat, piosenkarz i aktor, zmarł w roku 1991, mając lat 70. Paul Simon, gitarzysta, autor tekstów, kompozytor i piosenkarz, członek duetu Simon & Garfunkel, kończy dzisiaj lat 85, a 84 lata temu urodził się współzałożyciel zespołu Anawa, Jan Kanty Pawluśkiewicz, również kompozytor muzyki teatralnej, filmowej i rozrywkowej. Robert Plant, współzałożyciel, wokalista, autor piosenek i klawiszowiec formacji Chicago, kończy dzisiaj lat 82, a w 1947 roku, czyli 79 lat temu, urodził się Sammy Hagar, wokalista i gitarzysta formacji Van Halen, dwa razy w karierze swej. W 1948 roku urodził się Pete Spencer, perkusista formacji Smokey w latach 73-86, a w roku 1952 instruktor harcerski Andrzej Kieruzalski założył dziecięco-młodzieżowy zespół artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego Gawenda. W Gawendzie śpiewali ponoć Marek Kościkiewicz i Wojciech Mann, przy czym śpiewającego Wojciecha Manna najbardziej chciałbym zobaczyć. Ashanti kończy dzisiaj lat 46, to piosenkarka, autorka tekstów i aktorka. A w roku 1983 ukazał się debiutancki album Cyndi Lauper zatytułowany She's So Unusual. A teraz pozwólcie.
0: Kalendarium regionu.
2: Jeszcze pora, żeby szybko zajrzeć, co tam historia zanotowała tego dnia, jeśli chodzi o region. Otóż 13 października roku 1613, to wtedy urodził się syn króla polskiego Zygmunta III Wazy, Karol Ferdynand. W wieku 12 lat został wyświęcony na biskupa wrocławskiego. W roku 1981 uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu powołano Książański Park Narodowy.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
3: Hi, it's Coral and you're listening to Muzyczne Radio.
2: Jak miał 12 lat i został wyświęcony na biskupa, to ciekawi jesteśmy, ile miał lat, jak został księdzem. Chyba, że pominięto pierwszy stopień kariery. 18:30 po 6:00 teraz Skaramusz i Coral, Je voyage.

0: Również czapka, najlepiej niech to będzie czapka, uszanka i kurtka, pochówka. Słuchajcie, dropnęła właśnie wiadomość, oficjalny pomiar temperatury IMGW, Państwowego Instytutu Badawczego w Jeleniej Górze z godziny 6 jest brutalny, ale szczerze trzeba go przytoczyć, -0,2 stopnia Celsjusza. Brrr, hu-hu-ha, nasza zima zła właśnie, jak tam panowie oponiarze. Czy oni zaczęli już sezon na wymianę opon? No ja wczoraj byłem. Nie żeby wymienić, tylko żeby zobaczyć i już się ruch powoli zaczyna.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: Trzeba czekać na mróz, a u nas mrozu jest. I Sand and Grace, nic do stracenia. 25 po 6.

0: To muzyczny radiowy wtorek 13 października. Na zewnątrz chłodno, a teraz sprawdzimy, jak chłodno jest.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Minęła bowiem 6.30, no to sprawdzamy. Od -0,2 stopnia Celsjusza w Jeleniej Górze w oficjalnym pomiarze IMGW Państwowego Instytutu Badawczego to mniej więcej 3-4 stopni na północy regionu w okolicach styku dolnośląskiego z Lubuskiem. A jeśli chodzi o temperatury maksymalne w ten jakże piękny wtorek, to będzie od 12 w Wałbrzychu do 14 w Legnicy i Wrocławiu. Na niebie słońce, ale wychylające się zza chmur, z których dzisiaj raczej nie powinna spaść ani kropla deszczu. Śniegu na szczęście też nie. Wiatr słaby będzie nam wiał z kierunków zmiennych, zaczynając od kierunków zachodnich, skończywszy na głównie wschodnich.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze, jak możecie się czuć. Otóż biometr jest obojętny, a ciśnienie wysokie. 1024 hektopaskale teraz na barometrach w stolicy regionu i to ciśnienie w ciągu dnia będzie jeszcze szło do góry. Jeśli chodzi o jakość powietrza w całym regionie, to jest albo dobrze, albo dostatecznie. W najgorszym wypadku obowiązują pomarańczowe i żółte alerty smogowe. A teraz Anna Tarkota, poranny raport regionalny.
3: Dzień dobry. W tych doniesieniach Wałbrzych, gdzie po 15 latach wraca ośrodek adopcyjny, powiemy także o utrudnieniach dla kierowców Świdnicy. Na koniec kolejne trasy dla miłośników biegówek. Zapraszam na szczegóły. W Wałbrzychu w sobotę uroczyście otwarto filię Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego. To miejsce wraca na mapę regionu po 15 latach. Materiał Jacka Zycha.
4: Tak, to prawda, i chociaż symboliczną wstęgę przecięto w sobotę, to ośrodek działa już w budynku przy ulicy Limanowskiego od końca września. Najprościej mówiąc, to miejsce, gdzie kojarzone mają być ze sobą rodziny chcące adoptować dzieci z dziećmi do adopcji zakwalifikowanymi. To druga po Jeleniej Górze zamiejscowa filia Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego.
5: Jest to miejsce, w którym szkolimy i nadajemy uprawnień chętnym kandydatom na rodziców adopcyjnych. Czyli nadajemy uprawnienia do tego, aby ci rodzice mogli takimi rodzicami adopcyjnymi być. Prowadzimy te szkolenia w oparciu o nasz własny autorski program. Ten program nazywa się Kochania Godne. Jest to program, w którym uwzględniamy specyficzne potrzeby psychologiczne, pedagogiczne, różnego rodzaju testy przeprowadzamy. Jest on zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i gwarantujemy przez to wysoką jakość tejże usługi i tychże kompetencji rodzicielskich.
4: Powiedziała Ewa Kisztylińska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Wałbrzyska filia ośrodka adopcyjnego ma zdecydowanie ułatwić i uprościć i tak niełatwy i stresujący proces adopcji dzieci. Dedykowana jest rodzicom z całej aglomeracji wałbrzyskiej, którzy do tej pory musieli jeździć do Wrocławia lub Jeleniej Góry.
6: Filia w Wałbrzychu jest filią, która podlega pod Wrocław. My będziemy prowadzić te wszystkie procedury z naszego centralnego punktu wrocławskiego, aczkolwiek to wygląda w ten sposób, że jakby specjaliści, którzy tutaj będą mogli również spotkać się z kandydatami, przeprowadzić diagnozę, przeprowadzić badania, przeprowadzić wszystkie spotkania postadopcyjne, będą to otwarte drzwi tutaj w Wałbrzychu.
4: A to już Katarzyna Zbąska, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej do spraw adopcji. Rocznie na Dolnym Śląsku do procedury adopcyjnej zgłaszanych jest około 700 dzieci. 1/3 z nich do tej procedury jest zakwalifikowana. W 2025 roku nowy dom i rodziców znalazło 250 dzieci. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Teraz utrudnienia dla kierowców. W związku z rozpoczęciem prac przy rozbudowie drogi powiatowej nr 2876D i z przebudowy skrzyżowania ulic Westerplatte, Bystrzyckiej i Kliczkowskiej w Świdnicy, od najbliższego piątku planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu.
7: Na czas prowadzonych prac związanych z budową ronda turbinowego ruch samochodowy na ulicy Westerplatte na odcinku objętym przebudową będzie odbywał się tylko w jednym kierunku od centrum Świdnicy w stronę Dzierżoniowa. W związku z robotami przejazd ulicą Westerplatte od skrzyżowania z ulicą Jodłową w kierunku centrum miasta będzie niemożliwy. Nie będzie też możliwości wjazdu z ulicy Westerplatte w ulicę Bystrzycką. Wyjazd z ulicy Bystrzyckiej na ulicę Westerplatte będzie możliwy wyłącznie w prawo w kierunku Dzierżoniowa. Natomiast kierowcy jadący do centrum centrum będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów zgodnie z tymczasowym oznakowaniem. Pomimo prowadzonych prac zostanie utrzymany dojazd do posesji położonych przy ulicy Westerplatte na odcinku objętym przebudową. Zmiany są przewidywane również w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zostały one uwzględnione w rozwiązaniach przyjętych podczas przebudowy Alei Niepodległości. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do wprowadzonych zmian. W miarę możliwości warto uwzględnić też dodatkowy czas na przejazd przez tę część miasta. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: A na koniec Stowarzyszenie Bieg Piastów, które wydzierżawiło od Nadleśnictwa Szklarska Poręba około 70 km tras narciarstwa biegowego na 30 lat. To dobra wiadomość dla miłośników biegówek, mówi Leszek Kosierowski, rzecznik stowarzyszenia.
8: My wydzierżawimy je od lat, a to jest jakby nowa umowa, która zabezpiecza nasze interesy na kolejne lata, właściwie zabezpiecza narciarstwo biegowe, ponieważ Bieg Piastów będzie nadal dzierżawił te trasy w celu ratrakowania ich bezpłatnego udostępniania jako trasy narciarskie wszystkim, którzy tego zapragną. Dzierżawa obejmuje około 70 km, no i my będziemy po prostu robić to, co do tej pory. Także to jest taka dobra wiadomość, że nic się po prostu nie zmieni tak naprawdę.
3: Dziękuję za uwagę. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełne godzinę. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello, beautiful people. This is Matt Connor and this is our hit single, Don't Worry.

0: Lady Punky, Maciej Maleńczuk, tańcz, głupia, tańcz. Zegar pokazuje kwadrans i pół minuty przed godziną siódmą. Nie wiem, czy byliście już na filmie o Lady Punk, o Janie Borysewiczu, ale różnie mówią. Niektórzy, że fajny, niektórzy, że ojej, co to jest? Kto tutaj gra? Jak to w ogóle wygląda? A ja bym chciał zobaczyć film o Macieju Maleńczuku, a nie o Lady Punk. Ciekawe, czy zrobią.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry.
1: Reklama. Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie. Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Sprawdzamy godzinę.
0: Tak jest, sprawdzamy. Jest 14 minut przed siódmą i sprawdzamy, co następne. Następny będzie u nas horoskop. Polecamy teraz już.

0: na cały dzień.
1: Dobrze, sprawdzamy, co tam nas czeka. Barany drogie, baranom uda się przekonać kogoś do współpracy dzięki rzeczowym argumentom i dobremu wyczuciu chwili. Byki zadbają o własny komfort i odmówią udziału w sprawie, która niepotrzebnie je obciąża. W relacjach więcej miejsca na wzajemny szacunek. Bliźnięta mogą spodziewać się odpowiedzi, która pozwoli im ruszyć z miejsca. Po południu perspektywa nowych ustaleń i odrobiny ożywienia. Raki znajdą radość w powrocie do ulubionego zwyczaju lub dawnej pasji. Pod wieczór ciepła atmosfera, odrobina sentymentu i szansa na podzielenie się dobrymi wspomnieniami. Lwy będą musiały przyznać komuś rację, co korzystnie wpłynie na dalszą rozmowę. Wśród najbliższych okazja do pokazania dystansu do siebie. Panny wychwycą drobne niedopatrzenie i poprawią je, zanim stanie się kłopotliwe. Po pracy zasłużony oddech i czas na własne sprawy, bez pilnowania wszystkiego za innych. Wagi otrzymają ciekawą propozycję spędzenia czasu i chętnie zmienią wieczorne plany. W towarzystwie lekki nastrój, ciekawe historie i możliwość nawiązania bliższego kontaktu z nową osobą. Skorpionom spokojne obserwowanie sytuacji podpowie, kiedy najlepiej zabrać głos. W drugiej części dnia przestrzeń na trafne pytania i lepsze poznanie czyichś prawdziwych intencji. Strzelcy zyskają więcej swobody, jeśli rano zajmą się najmniej lubianym obowiązkiem. Wieczorem swoboda i dużo odpoczynku. Koziorożce mogą liczyć na wsparcie osoby, która docenia ich rzetelność. Poza obowiązkami okazja do odwzajemnienia życzliwości. A wodniki będą miały okazję wymienić się doświadczeniami i spojrzeć inaczej na znany problem. Pod koniec dnia dobre, świeże pomysły. Ryby wyczują potrzeby rozmowy u kogoś bliskiego i stworzą atmosferę sprzyjającą szczerości. W zamian więcej bliskości i spokojna pewność relacji ważnej dla obu stron. A dzisiaj jest wtorek, jest 13 października, 79 dni do końca roku nam zostało. Jeśli chodzi o święta typowe i mniej typowe, to mamy Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych, Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Ratownictwa Medycznego, a także Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Imieniny mają Daniel, doradczy, odpowiedzialny i gustowny, Edward, indywidualista, dobry rozjemca w trudnych sprawach, no i Maurycy, energiczny, słowny, a czasami nawet zaborczy. Osoby urodzone 13 października są energiczne i wesołe. Pragną zabawy i rozrywki, często zawierają znajomości i potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji. Chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia, a motorem ich działania jest raczej ciekawość niż chęć zysku. Potrafią pomagać i doradzać innym. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny opal, a sprzyjający znak zodiaku to bliźnięta.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to sprawdzamy, zaczynając od czwórki, tu cisza i spokój jedynie pod Krakowem. Problem w zasadzie na wjeździe do Krakowa, tam delikatnie się korkuje od strony Wrocławia. No i kłopot też, jeśli chodzi o wjazd do Niemiec na przejściu granicznym Jędrzychowice-Ludwigsdorf. Tam trzeba swoje odczekać w kolejce. Kilka minut przynajmniej. Jeśli chodzi o S8, A8, no to kłopot na dojeździe do Długołęki. Tam stoi się na Dębowo, ale to już standard, bo tam prowadzone są w dalszym ciągu prace drogowe. Do tego dzisiaj wszystkiego trzeba uważać w Zgorzelcu. Od dziś zamknięty będzie odcinek ulicy Słowiańskiej od stacji paliw w kierunku wiaduktu kolejowego i ulicy Andersa. I na ten temat teraz Andrzej Stefańczyk.
2: W związku z trwającą

0: Wyglądał dojazd do stacji paliw Citronex i znajdującej się obok dojrzewalni bananów. W tym przypadku należy kierować się od strony skrzyżowania ulicy Słowiańskiej z ulicą Bohaterów II Armii Wojska Polskiego. Do dojrzewalni będzie można dojechać przez teren stacji paliw.
1: Bardzo prosimy kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Oczywiście przepraszamy za utrudnienia.
0: Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, utrudnienia mają potrwać do 27 października. Zgorzelec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: Cześć, tu Paula Roma. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Różek.

0: Reklama. Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
1: Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego samochodu na lata? Poznaj koreańskiego SUV-a KGM Torres z opcją LPG lub w wersji hybrid. Wybierz kredyt 0 RSO od 0% lub leasing 101% i otrzymaj OC, AC za złotówkę. Sprawdź modele KGM by SsangYong podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
2: Czas na wiadomości.
4: Sytuacja w szkołach pod kontrolą, ale policyjne patrole pozostaną. Nawet pół roku w kolejce do dziecięcego psychiatry. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę dzisiejsze ceny paliwa. Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie w części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika, jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
6: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
5: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
7: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
4: Władimir Putin bardziej niż Władimir

0: Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły.
1: Wiesz dlaczego?
0: Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosjan mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
2: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
0: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich dwóch latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 95 groszy za litr.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w chińskim Wuhan. Tam rywalizację w tenisowym tysięczniku zaczyna bowiem Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie jej rywalką jest Egipcjanka Mayar Sherif. Tenisistki grały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze odbyły się na kortach ziemnych. Każda z nich ma po jednej wygranej. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się w drugiej rundzie z Czeszką Marii Bołuskową. Wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas też polski mecz, a to za sprawą Magdaleny Fręch, która uporała się z Mananchayą Savanghaju z Tajlandii, pokonując ją wczoraj w dwóch setach 6-3-7-6 i w drugiej rundzie jutro zagra z Igą Świątek. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2. Bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Dlatego trener Motoru Mariusz Misiura nie krył satysfakcji.
4: Taki moment trudny dla nas bardzo, kiedy wyrównaliście na 2-2 i nie pamiętam, że to była taka 85 czy 86 minuta, było dośrodkowanie, cały stadion zaczął tam krzyczeć jeszcze jeden, takie coś, i to był trudny las moment. Cieszę się, że my go przetrwaliśmy.
3: W drugim rozegranym wczoraj spotkaniu w Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na Mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen, co jest możliwe, przekonuje nasza zawodniczka Paulina Dudek.
5: Jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu. Jest w nas dużo energii, dużo motywacji, dużo takiej chęci pokazania tego, co zabrakło, żeby ten pierwszy mecz wygrać, więc myślę, że na pewno będzie trzeba wykorzystać sytuacje, które będziemy miały.
3: Zwyciężczynie dwumeczu Polska-Belgia w finale baraży spotkają się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Najpewniej będą to wyspiarki, bowiem w pierwszym meczu Irlandki pewnie wygrały aż 8-0.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: To już nie jest czesne kurteczkę przejścióweczkę, tylko dzisiaj to po ręku jest czesne kurteczkę zimóweczkę. Nawet słuchajcie, minus 0,2 stopnie Celsjusza notował termometr w Jeleniej Górze po godzinie 6. Ciekawe jak jest teraz oficjalnie, ale ten wynik spłynie do nas dopiero za kilkanaście minut. Też wam powiemy, czy przybyło, czy ubyło. Ale bardzo serdecznie wam tego życzymy, żeby dzisiejsze prognozy 12 czy 14 stopni w plusie i słoneczka, co prawda zza chmur, ale zawsze słoneczka, ziściły się co do joty. A póki co, to uważajcie na siebie, załóżcie czapeczkę, to już nie jest wstyd ją nosić. Załóżcie też nie kalesony, tak się nie mówi. Bieliznę termoaktywną możecie się też ubrać w garnitur, co wam serdecznie polecamy, bo dzisiaj jest to Dzień Naruszenia Garnituru. Międzynarodowy na dodatek. Dzień dobry.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: I dzień bez stangika też. Jest 9 po 7. Dzień dobry jest jeszcze. Kłaniamy się. Zapraszamy.
3: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie. Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Caris i piosenka o tytule Zokaria, także zastanawiamy, czy Zokaria to nie jest przypadkiem jakaś potrawa z ryby, tak nam się skojarzyło. O poranku wiadomo, człowiek głodny. Na kwadrans po siódmej zaglądamy teraz tutaj.
1: Drogi na gorąco.
0: No i mamy dla was informację wprost z Legnicy od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej. Alarmowo to jest ulica Spółdzielcza, skrzyżowanie koło Decathlon. Tam doszło do zderzenia samochodów. Dwóch z tego co wiemy i póki co tam nie ma jakichś większych utrudnień, ale samochód jeden przynajmniej znajduje się na pasie ruchu, na środku praktycznie skrzyżowania, więc spodziewajcie się, że tam może być kłopot. Ulica Spółdzielcza koło Decathlonu Legnica. Tam kłopot. Przypominamy również, że od dzisiaj w Zgorzelcu na ulicy Słowiańskiej całkowicie zamknięty zostanie odcinek drogi od stacji paliw w kierunku wiaduktu kolejowego i ulicy Andersa. Chodzi o ulicę Słowiańską. Ona zgodnie z planem ma być zamknięta do 27 października. O tym dzisiaj jeszcze będziemy mówić, a szczegóły znajdziecie na stronie muzyczne.radio.pl. Gdybyśmy coś pominęli, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzyczne. Radia.
1: Drogi na gorąco. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: W tym programie na początek złe rokowania pakiet CPN nie zatrzyma podwyżek cen paliw. Czy to oznacza, że wrócimy do 8 zł? Oby nie. Rząd chce wykorzystać tysiące już zainstalowanych kamer na przejazdach kolejowych. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Wprawdzie pakiet CPN osłania portfele kierowców na tyle szczelnie, że historyczna drożyzna na razie nam nie grozi, ale globalna sytuacja powoduje, że na krajowy rynek ponownie zawitają wyższe ceny dla wszystkich typów paliw. To nadal pokłosie problemów z bezpieczeństwem wydobycia i tranzytu w regionie bliskowschodnim. W tym tygodniu między 12 a 18 października kierowcy spotkają się zapewne z następującymi średnimi cenami na stacjach. Benzyna 98 będzie kosztować od 7,79 zł do 7,92 zł za litr, a popularna 95 od 6,89 zł do nieco ponad 7 zł za litr. Za olej napędowy zapłacimy w przedziale od 7,93 zł do nieco ponad 8 zł za litr, natomiast autogaz utrzyma się na poziomie od 3,26 zł do 3,34 zł za litr.
1: Aktualne przepisy.
2: Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym wrócił do Sejmu i poparły go wszystkie liczące się kluby. Przewiduje obligatoryjne zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące za 4 wykroczenia na przejazdach. Objeżdżanie opuszczonych zapór, wjazd w trakcie ich opuszczania albo przed całkowitym podniesieniem, przejechanie na czerwonym świetle oraz wjazd na tory bez możliwości zjechania po drugiej stronie. Wiceminister Stanisław Bukowiec zapowiedział przy tym, że do automatycznego karania zostaną wykorzystane kamery PKP PLK. Dziś przejazdów pilnuje 10 zestawów Red Light. Kamer kolejowego monitoringu jest blisko 3000.
1: Aktualności.
2: Na koniec odpowiedź na pytanie, czy księgowy się myli. Nowe auto najwięcej traci na wartości w ciągu pierwszych 3-4 lat od wyjazdu z salonu. Powinni o tym pamiętać zarówno kupujący, szukający 2-3-latków, jak i osoby chcące sprzedać młody model. Czasami warto poczekać rok lub dwa, by uniknąć największego spadku ceny. Przy wyborze samochodu kluczowym wskaźnikiem staje się wartość rezydualna, czyli kwota, za jaką można sprzedać pojazd po zakończeniu kontraktu lub kilku latach użytkowania. Im jest ona wyższa, tym mniejszy spadek wartości i niższy całkowity koszt użytkowania. Dla klientów biznesowych oraz osób biorących auto w leasing lub wynajem długoterminowy to parametr decydujący. Rata miesięczna nie zależy bowiem wyłącznie od kwoty na fakturze zakupu, ale przede wszystkim od różnicy między ceną salonową a przewidywaną wartością rynkową auta po 3 latach. Wyższa wartość rezydualna oznacza po prostu niższą ratę. Na ten wskaźnik wpływa nie tylko jakość samego samochodu, ale też siła marki, sieć serwisowa i popyt na rynku wtórnym. Analitycy Autowista Polska w najnowszym raporcie oszacowali wartość rezydualną 5 chińskich modeli i 2 europejskich SUV-ów należących do grupy Volkswagen. Na potrzeby obliczeń założyli 3 lata użytkowania i przebieg 60 tysięcy kilometrów. Okazuje się, że z tej grupy przebadanych modeli najmniej tracą Cupra Terramar oraz Skoda Kodiaq. Wartość po 3 latach to około połowa ceny zakupu w salonie. W przypadku marek chińskich najmniej traci JQ7, ale już BYD prawie 60% zakupu. zakupu. Dlaczego chińskie auta tak szybko tracą na wartości? Jedną z głównych przyczyn jest zjawisko określane w branży jako China Speed, czyli zawrotne tempo wprowadzania zmian i nowych modeli. Z perspektywy firmy leasingowej lub wynajmu to katastrofa. Klient przez 3 lata spłaca raty za samochód, który producent sam uznał za przestarzały i zastąpił nowym. Nie wystarczy wprowadzić na rynek dobrego produktu. Producenci muszą stworzyć wokół niego odpowiednie warunki. Szybkie tempo innowacji ma swoje minusy. Obecnie modele starzeją się znacznie szybciej. Jeśli następca pojawia się chwilę po premierze, uderza to bezpośrednio w wartość rezydualną dotychczasowego auta.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Ja się

Jak dobrze, że już Jelenia Góra nie jest jednym z najzimniejszych miejsc w Polsce. Proszę bardzo, 0,8 stopnia Celsjusza i nie w minusie, tylko w plusie. Teraz obiecaliśmy was o tym poinformować, jak będą zmiany. A teraz to możemy was poinformować, że to prawie 26 minut po siódmej. A u nas o tej porze Maleo Reggae Rockers, East West Rockers i Reggae Radio.

0: kocha.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
11: 7.31. Cieplej się zrobiło, 0,2 stopnie Celsjusza in plus w Jeleniej Górze oficjalnie, a temperatura najwyższa teraz w regionie to jakieś 3,5-4 stopnie. Później będzie lepiej, później będzie od 12 w Wałbrzychu do 14 w Legnicy i Wrocławiu, a dzień będzie ze słońcem, które będzie owszem na niebie, ale zza chmur nam wyglądać. Tyle, że z tych chmur dzisiaj nie powinna spaść żadna kropla deszczu i na nasze szczęście to jeszcze nie jest pora na śnieg, ale kto wie, czy już nie wkrótce. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć, że wiatr dzisiaj jest naprawdę słaby i będzie nam wiał z kierunków zmiennych, najpierw zachodnich, a później wschodnich i południowo-wschodnich.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
11: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia, to jest wysokie i w ciągu dnia będzie jeszcze wyższe. 1024 hektopaskale na barometrach w stolicy regionu i nie tylko. Biometr mamy obojętny, a jakość powietrza, no tu jest nie najlepiej. Albo na zielono, albo na żółto i pomarańczowo. Tak w ciągu ostatniej godziny i tak odrobinkę się ta jakość poprawiła. A teraz poranny raport regionalny. Jacek Rogulski, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Na początek nocna akcja służb we Wrocławiu. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 22. Służby ratownicze otrzymały zgłoszenie od Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu dotyczące wołania o pomoc w okolicach stoczni przy ulicy Michalczyka. Niezwłocznie do działań dołączyły również zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz WOPR. Dzięki wskazaniu przez zgłaszającego świadka miejsca ratownicy szybko odnaleźli mężczyznę znajdującego się kilkanaście metrów od brzegu. Przemoczony trzymał się betonowej konstrukcji. Jak się okazało, wpadł on do wody z nabrzeża i dopłynął do konstrukcji, lecz nie potrafił wrócić do brzegu. Wołał o pomoc około 2 godzin, zanim świadkowie powiadomili służby. Ratownicy ewakuowali mężczyznę i łodzią przetransportowali na brzeg pod mostem Sikorskiego, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Dalsze informacje Uwaga kierowcy, w Zgorzelcu od dziś, 13 października, zamknięty będzie odcinek ulicy Słowiańskiej od stacji paliw Citronex w kierunku wiaduktu kolejowego i ulicy Andersa. Utrudnienia mają potrwać do 27 października. Zmiany związane są z przebudową drogi, informuje Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
6: W związku z trwającą przebudową jezdni leżącej w ciągu ulicy Słowiańskiej na odcinku od stacji paliw Citronex w kierunku wiaduktu kolejowego ulicy Andersa od wtorku 13 października całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie remontowany odcinek. Utrudnienia potrwają do 27 października.
13: Kierowcy powinni zwrócić uwagę na zmianę organizacji ruchu. Dojazd do parkingu przy cmentarzu komunalnym i punktów handlowych przy jego bocznych wejściach będzie możliwy od strony ulicy Andersa, czyli od ujazdu. Tuż za wiaduktem kolejowym przygotowano tymczasowy zjazd.
6: Jeżeli ktoś wybiera się na cmentarz, to powinien jechać od strony ujazdu. Specjalnie na czas remontu przygotowany został tymczasowy zjazd tuż za wiaduktem kolejowym.
13: Inaczej będzie wyglądał dojazd do stacji paliw Citronex i znajdującej się obok dojrzewalni bananów. W tym przypadku należy kierować się od strony skrzyżowania ulicy Słowiańskiej z ulicą Bohaterów II Armii Wojska Polskiego. Do dojrzewalni będzie można dojechać przez teren stacji paliw.
6: Bardzo prosimy kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Oczywiście przepraszamy za utrudnienia.
13: Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, utrudnienia mają potrwać do 27 października. Zgorzelec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
12: Zmieniamy temat. Ponad 700 dzieci rocznie kierowanych jest na Dolnym Śląsku do adopcji. Nowy dom i rodziców znajduje tylko 1/4 z nich. Materiał Jacka Zycha.
14: Tak, to prawda, z tym, że jak podkreśla Katarzyna Zbąska, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Spraw Adopcji, do samej procedury adopcyjnej kierowana jest tylko 1/3 z tej ogólnej liczby dzieci. Wynika to z wielu bardzo różnych przyczyn.
15: Ponieważ te 2/3, które są zgłoszone, a muszą być zgłoszone zgodnie z przepisami prawa, ośrodek na przykład podejmuje decyzję o niezakwalifikowaniu ze względu na przykład na więzi w rodzinie, w której są umieszczone. Są to dzieci umieszczone na przykład w spokrewnionych rodzinach zastępczych, albo dzieci, które nie wyrażają zgody na procedurę adopcyjną, a takie prawo ma dziecko powyżej 13 roku życia.
14: To właśnie dyrektor Katarzyna Zbąska, która dodaje, że z tej grupy większość, bo aż 250 dzieci, znajduje nowy dom i rodzinę. Temat adopcji poruszony został w Wałbrzychu podczas otwarcia drugiej po Jeleniej Górze filii Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego. Ten ma pomóc i uprościć przejście całej procedury adopcyjnej rodzinom z południa Dolnego Śląska.
16: Czyli te osoby, które są zainteresowane adopcją, nie będą musiały dojeżdżać na konsultacje, szkolenia i te pierwsze spotkania do Wrocławia, co często było też przeszkodą dla tych rodzin, ale również bardzo ważne jest to, że ten ośrodek znajduje się w Wałbrzychu, w miejscu, gdzie jest bardzo blisko do poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli na całym etapie przygotowania rodziców do tego procesu będą mogli korzystać również ze wsparcia poradni, w miejscu, gdzie jest bardzo blisko położony ośrodek pomocy społecznej i w miejscu, gdzie jest bardzo blisko do sądu rejonowego.
14: A to wszystko ma zdecydowanie skrócić i uprościć proces adopcyjny, powiedziała była już zastępca prezydenta Wałbrzycha, dziś poseł na Sejm Sylwia Bielawska, która od lat zabiegała o powrót wałbrzyskiej filii ośrodka na mapę Dolnego Śląska. Ten, przypomnę, do Wałbrzycha wrócił po 15 latach nieobecności. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: I na koniec świetna propozycja. Masz w domu niedziałający mikser, stary telewizor albo zużyte baterie? To dziś jest idealny moment na zrobienie porządków. Z okazji Dnia Bez Elektrośmieci Związek Gmin Zagłębia Miedziowego oraz Polkowicka Dolina Recyklingu przygotował dla mieszkańców wyjątkową akcję pod hasłem Świętujemy na Pszokach.
17: Zasady są niezwykle proste i niosą podwójną korzyść. Każdy, kto przywiezie zalegający zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny do jednego z 6 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie związku, wyjdzie stamtąd z zielonym upominkiem. W podziękowanie za proekologiczną postawę będzie można odebrać przygotowaną przez organizatorów sadzonkę wrzosa lub krzewu owocowego. Organizatorzy przypominają, że właściwe postępowanie z elektroodpadami ma ogromne znaczenie dla planety. Oddając sprzęt w legalne i przystosowane do tego miejsce, zapobiegamy przedostawaniu się niebezpiecznych niebezpiecznych substancji do gleby oraz dajemy urządzeniom drugie życie poprzez odzysk cennych surowców. Jeżeli planujecie udział w akcji, warto się pospieszyć. Liczba ekologicznych upominków jest ograniczona, a sadzonki będą wydawane do wyczerpania zapasów. Szczegółowy regulamin akcji, a także adresy wszystkich 6 przoków znajdziecie na stronie internetowej zgzm.pl. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
12: Kolejny raport o 8.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hello Poland, my name is Misha Miller and you are listening to Muzyczne Radio. Keep on singing.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Muzyka i głos AI.
3: To

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio o poranku.
4: Sprawdzamy godzinę.
5: Za 14 minut minie 8, teraz piosenka o fizyce, o tym, że kręci się Ziemia. Oto Leon Krześniak.

0: Czy będzie na co czekać? Oczywiście, że będzie na co czekać. Na przykład ci, którzy czekali na portfel, to teraz się doczekali.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Obawy o polski rynek pracy na razie są przedwczesne, stopa bezrobocia nie rośnie, zwiększa się za to liczba ofert na portalach rekrutacyjnych. Według szacunków Ministerstwa Pracy we wrześniu bezrobocie wynosiło 5,8%, dokładnie tyle, ile w sierpniu. Liczba zarejestrowanych nieznacznie przekraczała 908 tysięcy, to o 1200 osób mniej niż miesiąc wcześniej. Firm szukających pracowników nie brakuje. Według firmy Grant Thornton na 50 największych portalach z ogłoszeniami wisiało we wrześniu prawie 300 tysięcy ofert zatrudnienia. Choć powoli kończyły się już wówczas sezonowe prace w rolnictwie. Ogólnie liczba zatrudnionych w Polsce spada, ale wpływ na to ma też demografia. Starsze roczniki przechodzą na emeryturę. Niemal połowa Polaków uważa system kaucyjny za niewygodny, a co trzeci chciałby jego likwidacji. W sondażu CBOS zapytano też o przyczyny takich opinii. Respondenci narzekają na konieczność trzymania w domach pustych opakowań oraz na wadliwe działanie butelkomatów. Dla 28% ankietowanych uciążliwe jest samo zanoszenie butelek i puszek do punktów zbiórki. Zwolenników systemu kaucyjnego jest jednak niewiele mniej, bo 47% dla nich najważniejszy jest pozytywny wpływ na środowisko. Ministerstwo Klimatu zapowiada kolejne zmiany, chce wydłużyć wartość kuponów wydawanych przez automaty oraz włączyć do systemu tzw. małpki. Cztery polskie banki nieuczciwie traktowały klientów, tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nałożył na nie prawie 150 milionów złotych kar. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste Bank oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach klauzule pozwalające na jednostronne podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Bankowcy odpierają zarzuty, a eksperci radzą uważnie czytać umowy, a w razie wątpliwości szukać pomocy, na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego urząd zebrał właśnie i podsumował wszystkie skargi na sektor bankowy z ostatnich miesięcy. Polacy najczęściej narzekają na sposób ustalania oprocentowania kredytów oraz ich pozaodsetkowe koszty. Związek Banków Polskich ma sprawdzić, jak problemy te można rozwiązać.
1: Pora dla inwestora.
2: Na giełdzie w Warszawie akcje drożeją, w górę powędrowały wczoraj wszystkie najważniejsze indeksy. WIG20 zyskał 0,57% i przekroczył granicę 4200 punktów. Najlepiej radziło sobie Dino, najsłabiej Orlen. Na rynku walutowym coraz drożej. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,40 zł, za dolara 3,94 zł, a za funta 5,21 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,73 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł i 10 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to sprawdzamy, co tam na drogach. Na A4 kłopoty jak zwykle o tej porze z dojazdem do Niemiec. Przejście graniczne Jędrzychowice-Ludwigsdorf. Tam kolejka oczekiwania. I na mapie na czarno. Również na czarno w okolicach Katowic i Mysłowic. Obydwa w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o S8 i A8, to jadąc od Warszawy postoicie trochę w korku na Długołęce, bo tam prace drogowe w dalszym ciągu są prowadzone. Pozostałe drogi wygląda na to, że wszystkie są przejezdne i wszędzie dotrzecie bez kłopotów i bez opóźnień. A gdybyśmy jednak nie mieli tutaj racji, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dzięki!
2: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: opisać słowami. Ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pusteki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Po reklamie.
17: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
18: 8.
17: Czas na wiadomości.
19: Planował zamach i szukał wspólników. Student KUL tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce. GIS wydał decyzję. Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
20: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Stąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
19: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Januszka trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024.

0: roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
1: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bezbierności na zagrożenie. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
2: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
1: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Sztabu Generalnego.
3: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
1: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
0: Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
4: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Na europejskie boiska wraca Liga Mistrzów, a wraz z nią sporo polskich piłkarzy. Polski mecz szykuje się m.in. w Azerbejdżanie, tam o 18.45. Sabah Baku prawdopodobnie z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Z kolei Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona, mówi trener Portugalczyków Rui Borges.
5: Jeśli chodzi o Lens, to drużyna, z którą trudno się gra u siebie, która w tym sezonie pokonała już dwukrotnego mistrza Europy, co wiele mówi też o ich jakości. Z kolei o 21 na San Siro może wystąpić Piotr Zieliński. Jego Inter zagra z Klub Brysz. W tym samym czasie Barcelona z Wojciechem Szczęstym na ławce zmierzy się w Stambule z Galatasaray. Ciekawie zapowiada się też dziś pojedynek w Madrycie. Tam już bez Polaków Atletico zagra z Manchesterem United. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał w dwóch setach 5-7, 6-7 z Belgiem Zizou Bergsem na turnieju w Szanghaju. Wcześniej z rywalizacją pożegnał się Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że nowym numerem 1 w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś po 13 w Szanghaju w walce o ćwierćfinał swój mecz rozegra Hubert Hurkacz. Jego rywalem Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Developers Rzeszów oraz Lotto Chemik Police to dwie jak na razie niepokonane zespoły w siatkarskiej Tauron Lidze kobiet. Drużyny wygrały wczoraj po 3-1. Rzeszowianki pokonały Sokoła Mogilno, a zespół z Polic lepszy był od MKS-u Kalisz. Piłkarska Liga Mistrzów gra nie tylko w Europie, ale też w Azji, a tam Cristiano Ronaldo przybliżył się do tego, by zdobyć 1000 bramkę w oficjalnych spotkaniach w karierze. Jego Al Nassr pokonał 3-1 Neftchi Fargon z Uzbekistanu. Dla Ronaldo było to już 981. oficjalne trafienie w seniorskiej karierze. Co ciekawe, mecz trzeba było przerwać na godzinę z powodu alarmu rakietowego.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Taki to dzień ładny dzisiaj mamy, że o poranku zimno, nawet przymrozek i skrobanie szyb samochodowych, a później nawet 14 stopni zobaczymy na naszych termometrach. A teraz pozwólcie, razem z nami jest Andrzej Pawlukiewicz z najnowszymi doniesieniami z regionu.
1: Region na gorąco.
0: Dzień dobry, Andrzeju, słyszymy się? Halo, halo, dzień dobry, Andrzeju, już jesteśmy na antenie. Tak, teraz jesteśmy już.
2: Okej, no stąd z tego miejsca włączny jest bardzo słaby zasięg, więc mogę być właśnie słyszalny w niezbyt czytelny sposób. Jesteśmy na antenie?
0: Tak, jesteśmy, słuchamy ciebie.
2: Radku, no jestem w Zoo Łączna, właściwie w okolicy Zoo Włącznej. Tutaj od wczesnych godzin porannych trwają czynności prokuratorskie związane jeszcze tak naprawdę nie wiadomo z czym, z jakimi czynnościami, bowiem obecna na miejscu pani prokurator w sposób lakoniczny przekazała informację, że trwają tutaj czynności sprawdzające, nadzorujące. Nieoficjalnie zobaczyłem właściwie, ale z daleka, że właściciel łącznej, jego prawdopodobnie małżonka i współwłaściciel zostali zakuci przez policję w kajdanki. Teraz według przyjaciół tych właścicieli mają być przewożeni do siedziby prokuratury, aczkolwiek to jeszcze nie nastąpiło. Dostęp do Zoo Łączna jest zupełnie wyłączony, jest otaśmowany, jest na miejscu pogotowie, są policjanci. Widziałem też policyjnego negocjatora, tak naprawdę nie wiem, w jakim celu tutaj jest. Po terenie przemieszczają się policjanci nieumundurowani, wyglądający też na grupę realizacyjną, więc tak jakby szykowali się na jakieś niebezpieczeństwo. Są też przedstawiciele organizacji ochrony zwierząt, jednak tutaj nikt nie udziela informacji, nikt też nie mówi, co tak naprawdę się stało i co tak naprawdę się dzieje. Nieoficjalnie wiadomo, że były donosy prokuratorskie, były śledztwa i czynności prokuratorskie i prawdopodobnie w najbliższym czasie i w najbliższych dniach te zwierzęta zostaną odebrane właścicielowi i przewożone do innych schronisk czy podobnych instytucji, ale zapewniających dobre warunki dla tych zwierząt. Ja przypomnę, że tutaj jest około 1000 zwierząt. Co do zarzutów i co do dalszych czynności, no będziemy informować. Na razie niezbyt wiele wiemy.
0: No, brzmi to wszystko wręcz niewiarygodnie. Andrzeju, dziękujemy. Andrzej Pawlukiewicz z Łącznej na żywo z najświeższymi informacjami na temat akcji policyjno-prokuratorskiej na miejscu.

0: Reklama. Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
5: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
3: Neonet.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Ten dzień, kiedy wychodzisz do pracy i jest ciemno i wracasz z pracy i też jest ciemno, to jest coraz bliżej. I ten dzień, kiedy wstajesz rano i musisz samochód najpierw odśnieżyć, a później oddrapać, też coraz bliżej. Dzisiaj już mieliśmy tę wątpliwą przyjemność, żeby szybkę z przodu sobie skrobać i z tyłu też skrobać, bo mandacik za nieodskrobanie i jazdę na tak zwanego czołgowego to może kosztować, zdaje się, nawet 3000 zł. Ubierzcie się ciepło, przypominamy, sezon na przymrozki uważamy za otwarty. Oskar Cyms teraz i bez końca, 19 po 8.

Anastasia, yeah, Metal Love. Jakże ładny numer na 24 minuty po 8 się u nas pojawił. Teraz też będzie piękna piosenka. Przypominamy, mam talent. Każdy z nas ma jakiś, nie każdy go w sobie odkrył i nie każdy ma talent do robienia fajnych rzeczy. Na przykład niektórzy nie mają talentu do tego, żeby o tej porze być jakoś rześkimi i uśmiechniętymi, ale muszą to w sobie jakoś wykrzesać. A my też mamy talent. Talent mają Kacperczyk, bracia Kacperczykowie w zasadzie i pan Vito Bambino również. A za moment u nas najświeższe doniesienia i pogodowe, i te na temat tego, co dzieje się w regionie.

0: Wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października, Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku. Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
8: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: 8.31, najzimniej w Polsce, teraz w Kłodzku 30 stopnie w minusie, to nie chcemy tam mieszkać. Najwyższa temperatura teraz na styku województw dolnośląskiego i lubuskiego około 4 stopni, a później to będzie istne szaleństwo i niemalże lato jesienią, od 12 w Wałbrzychu in plus do 14 in plus w Legnicy i Wrocławiu. Jeśli chodzi o Jelenią Górę, to maksymalnie 13 stopni ma być. Na niebie słońce, ale ono się chowa dzisiaj, teraz zwłaszcza za chmurami, z których dzisiaj nie powinna spaść ani kropla deszczu. Śniegu tym bardziej jeszcze nie ten czas, ale spokojnie się to zbliża. Wiatr słaby i umiarkowany. Nie, słaby tylko i będzie wiał z kierunków zmiennych.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. To wynosi 1024 hektopaskale. Jest wysokie i będzie w ciągu dnia jeszcze wyższe. Biometr mamy obojętny, a jakość powietrza w ciągu ostatniej godziny uległa poprawie, ale dalej obowiązują w wielu miejscach jasno-żółte i pomarańczowe alerty smogowe. Jest nawet jeden alert w kolorze ciemno-pomarańczowym. Przepraszam, już mówię. To jest Nowa Ruda, tam znacznie pogorszona jakość powietrza. A teraz Jacek Rogulski, poranny raport regionalny.
6: Na początek powracamy do tragicznego zdarzenia, nie za zabójstwo, lecz za spowodowanie ciężkich obrażeń ciała skutkujących śmiercią. Odpowie 58-letni mieszkaniec Legnicy. Mężczyzna podczas kłótni ugodził nożem swoją 55-letnią żonę. Kobieta zmarła wskutek wykrwawienia. Do tragedii doszło w niedzielę w mieszkaniu przy ulicy Fredry. Podejrzany uciekł, ale został zatrzymany podczas policyjnej obławy.
7: Prokurator zdecydował się postawić podejrzanemu zarzut nie zabójstwa, lecz spowodowania ciężkich obrażeń ciała, których skutkiem była śmierć ofiary na skutek wykrwawienia. Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Legnicy. Dlaczego taki zarzut? Ponieważ ustalono, że mężczyzna zadał swojej żonie tylko jeden cios nożem w okolice stawu podkolanowego.
8: Jednak cios doprowadził do przecięcia tętnicy i śmiertelnego krwotoku. Według prokuratury mężczyzna chciał spowodować ciężkie obrażenia, ale nie działał z zamiarem zabójstwa. Za zarzucany mu czyn grozi surowa kara więzienia.
7: Za przestępstwo spowodowania ciężkich obrażeń ciała, których skutkiem jest śmierć człowieka, grozi surowa kara pozbawienia wolności, bo od 5 lat nawet do dożywotniego pozbawienia wolności.
8: W chwili zatrzymania 58-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Prokuratura podkreśla, że upojenie alkoholowe nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, a mężczyzna ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Śledczy potwierdzają również, że w rodzinie wcześniej dochodziło do przemocy i nadużywania alkoholu. Prowadzona była także procedura niebieskiej karty. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Zmieniamy temat. Rozpoczął się remont obserwatorium na Śnieżce. Za kwotę niemal 25 milionów złotych odrestaurowane zostaną 3 karkonoskie spotki. Między innymi w Dolnym Spodku przywrócona zostanie restauracja. Powstaną też dostępne dla turystów miejsca noclegowe oraz toalety. Wykonawca już ogrodził cały obiekt. Prace mają potrwać do końca 2031 roku, mówi Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
9: Bardzo ważna inwestycja. Zresztą jak wszystkie inne, które w MGW realizujemy, stawiamy sobie bardzo ambitne cele, podłączenie do kanalizacji, do sieci wodociągowej, aby, no nie oszukujmy się, w pełni móc korzystać z restauracji, z przestrzeni restauracyjnej. Dysk dolny to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni. To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska. Prace, które będą tutaj prowadzone, one będą prowadzone w bardzo wyjątkowych okolicznościach. To jest duża wysokość, 1600 metrów nad poziomem morza. To jest kilkanaście dni takiej swobodnej pracy w ciągu roku i kilkadziesiąt, no nieswobodnej, utrudnionej. Chcę wyraźnie tutaj podkreślić, że praca obserwatorium w żaden sposób nie będzie ograniczona. Meteorolodzy, obserwatorzy, pracownicy Centrum Sieci, którzy tam na co dzień pracują, będą swoją pracę wykonywali nieprzerwanie. Dążymy do tego, żeby do 31 roku remont zakończyć.
6: A teraz Jedlina Zdrój w powiecie wałbrzyskim, gdzie mieszkańcy wybrali nazwę nowo wybudowanego ronda. Będzie nazwane imieniem nieistniejącego zakładu pracy. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, rzeczywiście, Zofiówka, bo tak będzie się nazywało rondo wybudowane na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 381 i ulicy Bolesława Chrobrego. To nazwa, jaką od czasów II wojny światowej nosiły zakłady produkujące porcelanę techniczną. Te znajdowały się dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej. Nazwę wybrano z kilkudziesięciu zgłoszonych przez mieszkańców propozycji.
10: Czas mieszkańcy mieli dosyć spory, bo kilka tygodni. Zostało wybranych kilka propozycji i później ponownie mieszkańcy mogli wziąć udział w głosowaniu, tak aby z tych kilku propozycji wybrać tę nazwę, która ich zdaniem jest najbardziej odpowiednia. No i wybrali nazwę Zofiówka.
2: To Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny Zdroju. Założone w 1857 roku w Jedlinie Zdroju zakłady to jedna z najważniejszych ikon przemysłowej historii miasta. Przez ponad 150 lat zakład dawał zatrudnienie całym pokoleniom mieszkańców i zapisał się na stałe w tożsamości regionu.
10: No i mieszkańcy postanowili, że chcą upamiętnić to miejsce, które przestało działać bodajże w 2003 roku. Z miejscem tym wiąże się ogromna tradycja. Chyba nie ma w Jedlinie rdzennego mieszkańca, który nie wie, gdzie była Zofiówka i czym Zofiówka się zajmowała.
2: Rondo Zofiówka wybudowano w ubiegłym roku w miejscu bardzo niebezpiecznego skrzyżowania łączącej Wałbrzych z Kłodzkiem drogi wojewódzkiej 381 i ulicy Chrobrego prowadzącej do Centrum Uzdrowiska. Z Jedliny Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
6: Kolejny raport o 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
11: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBY w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od minus 1,5 stopnia do 3. Wiatr północno-zachodni 9 metrów na sekundę. Odczuwalna temperatura niższa niż na termometrze. Widzialność zmienna, kła w płatach ograniczona do 100 metrów. Zachmurzenie duże, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mokre i śliskie. Na szczycie Śnieżki w płatach występuje śnieg, tego śniegu około 2 cm. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 3 do 13 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże, bez opadów, szlaki turystyczne mogą być miejscami mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
6: No i przymroziło trochę w górach. Na Polanie Jakoszyckiej temperatura teraz w granicach minus 2 stopni. W ciągu dnia na szczęście dodatnie temperatury około 8 kresek powyżej zera. Zachmurzenie niewielkie, po południu trochę chmur przybędzie, ale słońce powinno się nad Polaną Jakoszycką pojawiać. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Na Stogu Izerskim teraz minus 1. Maksymalnie dzisiaj będzie około 9 kresek. Dzień powinien być słoneczny, a wiatr powieje słabo. Możliwe też silniejsze porywy z południa. Świeradowie Zdroju obecnie 2 stopnie powyżej zera, maksymalnie będzie 11 stopni Celsjusza. Dzisiaj na niebie mało chmur, słońce będzie świecić, wiatr słaby z silniejszymi porywami z południa.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
10: Skoda.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
13: Powrót do lat 80., a czemu nie? Oto Phil Collins i Two Hearts, kwadrans przed 9:00. Dzień dobry raz jeszcze. Dyskretnie przypominamy, nie jest najcieplej o poranku, te temperatury nie są wyższe niż 3 czy 4 stopnie teraz, dlatego ubierzcie się ciepło i świętujcie też dzień dzisiaj międzynarodowy noszenia garnituru i dzień bez stanika, zatem można ubrać garnitur i nie założyć stanika i się nic nie stanie.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Obawy o polski rynek pracy na razie są przedwczesne, stopa bezrobocia nie rośnie, zwiększa się za to liczba ofert na portalach rekrutacyjnych. Według szacunków Ministerstwa Pracy we wrześniu bezrobocie wynosiło 5,8%, dokładnie tyle, ile w sierpniu. Liczba zarejestrowanych nieznacznie przekraczała 908 tysięcy, to o 1200 osób mniej niż miesiąc wcześniej. Firm szukających pracowników nie brakuje. Według firmy Grant Thornton na 50 największych portalach z ogłoszeniami wisiało we wrześniu prawie 300 tysięcy ofert zatrudnienia, choć powoli kończyły się już wówczas sezonowe prace w rolnictwie. Ogólnie liczba zatrudnionych w Polsce spada, ale wpływ na to ma też demografia. Starsze roczniki przechodzą na emeryturę. Niemal połowa Polaków uważa system kaucyjny za niewygodny, a co trzeci chciałby jego likwidacji. W sondażu CBOS zapytano też o przyczyny takich opinii. Respondenci narzekają na konieczność trzymania w domach pustych opakowań oraz na wadliwe działanie butelkomatów. Dla 28% ankietowanych uciążliwe jest samo zanoszenie butelek i puszek do punktów zbiórki. Zwolenników systemu kaucyjnego jest jednak niewiele mniej, bo 47% dla nich najważniejszy jest pozytywny wpływ na środowisko. Ministerstwo Klimatu zapowiada kolejne zmiany, chce wydłużyć wartość kuponów wydawanych przez automaty oraz włączyć do systemu tzw. małpki. Cztery polskie banki nieuczciwie traktowały klientów, tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nałożył na nie prawie 150 milionów złotych kar. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste Bank oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach klauzule pozwalające na jednostronne podwyższanie lub wprowadzanie opłat i prowizji. Bankowcy odpierają zarzuty, a eksperci radzą uważnie czytać umowę, a w razie wątpliwości szukać pomocy, na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego urząd zebrał właśnie i podsumował wszystkie skargi na sektor bankowy z ostatnich miesięcy. Polacy najczęściej narzekają na sposób ustalania oprocentowania kredytów oraz ich pozaodsetkowe koszty. Związek Banków Polskich ma sprawdzić, jak problemy te można rozwiązać.
0: Pora dla inwestora.
1: Na giełdzie w Warszawie akcje drożeją, w górę powędrowały wczoraj wszystkie najważniejsze indeksy. WIG20 zyskał 0,57% i przekroczył granicę 4200 punktów. Najlepiej radziło sobie Dino, najsłabiej Orlen. Na rynku walutowym coraz drożej. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,40 zł, za dolara 3,94 zł, a za funta 5,21 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,73 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł i 10 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Mallory Florence Harmony Castaways. Taki to ładny numer u nas się pojawił. Na zegarze też się coś pojawiło przed sekundą dosłownie, czyli wskazanie, że jest 7 minut przed 9.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to sprawdzamy, co na czwórce. Przejście graniczne Jędrzychowice-Ludwigsdorf. Tutaj koreczek w kierunku Niemiec. Trzeba troszkę poczekać. A ósemka, kłopot jadąc od Warszawy w kierunku Wrocławia. Postoicie w okolicach Długołęki. A na czwórce jeszcze kilometr z numerem 78. Tam na wysokości węzła Chojnów w kierunku na Wrocław zablokowali lewy pas. Ruch odbywa się ruchem prawym i tam może się korkować do 12.30, bo tam są prowadzone prace drogowe. Droga krajowa numer 8, kilometr z numerem 82 do 91, miejscowość Łagiewniki mniej więcej w kierunku na Wrocław. Tam też robią nawierzchnię, ruch odbywa się wahadłowo. Susemka mówiliśmy, Oleśnica, tam naprawa barier energochłonnych w pasie rozdziału. Zajęty jest lewy pas ruchu, droga krajowa numer 25, Ostrowina, Sokół Połowice właśnie w kierunku na Międzybórz. Tam też cząstkowy remont nawierzchni i ruch wahadłowy. Zaglądamy jeszcze na 18 Luboszów, Golnice w kierunku na Wrocław. Tam prace utrzymaniowe, zablokowany jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym, a utrudnienia mają potrwać do 18.30. Wiecie coś, o czym my nie wiemy? Dajcie znać 75764646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej. A teraz pora na nią.
2: Cześć! Witajcie, tutaj Sandra Reiser. Słuchacie Muzycznego Radia.
0: A za moment pora na Zbyszka Dekę. Radek Bajor, do usłyszenia. Bądźcie dla siebie mili, uśmiechajcie się do siebie. Miejcie fajny dzień.

0: Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
1: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze EFIX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
7: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
6: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
7: i Piotr Purol.
8: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 9.
9: Czas na wiadomości.
11: Podpalili stację Starlinków pod Grójcem, wpadli w Niemczech. Nastoletni oszust w rękach policji udawał właściciela apartamentu. Tysiące pacjentów uzależnionych od leków zawierających kodeinę. Ewelina Walczak. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
12: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
11: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
13: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
11: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.
14: W ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
11: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma. Peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40 tysięcy złotych. Nastolatek wystawił w internecie ogłoszenie o wynajmie luksusowego apartamentu, podając się za właściciela. Na spotkanie przyszedł w peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych, by ukryć swoją tożsamość. Plan pokrzyżowali mu policjanci z warszawskiej Woli, którzy zatrzymali go na gorącym uczynku. Decyzją sądu rodzinnego 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Zmiana pracy czy unikanie nerwowych sytuacji

0: nie wyleczą migreny. Polskie Towarzystwo Bólów Głowy przypomina, że to nie jest zaburzenie psychologiczne, lecz uwarunkowana genetycznie ciężka choroba neurologiczna. Z powodu błędnych diagnoz i braku odpowiedniej opieki pacjenci często próbują uśmierzać ból na własną rękę. Według szacunków ekspertów prawie 40% chorych w Polsce wpada w uzależnienie od powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych zawierających kodeinę.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Dwa tygodnie temu w finale innego z azjatyckich turniejów w Chengdu Polak przegrał z Hiszpanem. Teraz będzie miał okazję do rewanżu. Tym bardziej, że na korcie w Szanghaju pokonał już legendę tenisa Nowaka Dżokowicza.
2: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
1: Pojedynek Polaka i Hiszpana powinien rozpocząć się po 13 polskiego czasu, a w Szanghaju zwycięstwo odniósł Jan Zieliński w parze z Australijczykiem Markiem Polmansem. Pokonali rozstawiony z numerem 5 brytyjski duet Julian Cash i Lloyd Glasspool 7-6, 4-6 i 12-10. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. W kolejnej rundzie zagra z Czeszką Marią Błuskową. Jeszcze nigdy z nimi nie wygrały, ale mecz w Gdańsku ma to zmienić. Dziś o 18:00 polskie piłkarki podejmą Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na mundial. Biało-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania przegranego w Leuven 0-1, mówi najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor.
3: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
1: Przed triumfatorkami jeszcze jeden finałowy mecz barażowy. GKS Katowice wygrał z Wieczystą 2-1 w zaległym spotkaniu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym meczu, tym razem 10. kolejki, Radomiak Radom wczoraj przegrał z Motorem Lublin 2-3. W tabeli liderem pozostaje Górnik Zabrze.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Faktycznie lekkie déjà vu jest, jakby człowiek już tu wcześniej siedział. I to nie raz. I z przyjemnością posiedzi kolejny raz i z przyjemnością podzieli się dźwiękami, piosenkami, które przygotowaliśmy dla was na wtorek, na 13 dzień października. Zbyszek Deka, dzień dobry, kłaniam się 9 minut po godzinie 9.
1: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: kwadrans po dziewiątej.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Horoskopu można u nas wysłuchać od poniedziałku do piątku przed godziną siódmą, ale oczywiście macie też szansę na powtórkę po godzinie dziewiątej. Zatem wracamy do baranów, którym uda się przekonać kogoś do współpracy dzięki rzeczowym argumentom i dobremu wyczuciu chwili. Byki zadbają o własny komfort i odmówią udziału w sprawie, która niepotrzebnie je obciąża. W relacjach więcej miejsca na wzajemny szacunek. Bliźnięta mogą spodziewać się odpowiedzi, która pozwoli im ruszyć z miejsca. Po południu perspektywa nowych ustaleń, odrobiny ożywienia. Raki znajdą radość w powrocie do ulubionego zwyczaju lub dawnej pasji. Pod wieczór ciepła atmosfera, odrobina sentymentu i szansa na podzielenie się dobrymi wspomnieniami. Lwy będą musiały przyznać komuś rację, co korzystnie wpłynie na dalszą rozmowę. Wśród najbliższych okazja do pokazania dystansu do siebie. Panny wychwycą drobne niedopatrzenie i poprawią je, zanim stanie się kłopotliwe. Po pracy zasłużony oddech i czas na własne sprawy bez pilnowania wszystkiego za innych. Wagi otrzymają ciekawą propozycję spędzenia czasu i chętnie zmienią wieczorne plany w towarzystwie. Lekki nastrój, ciekawe historie i możliwość nawiązania bliższego kontaktu z nową osobą. Skorpionom spokojne obserwowanie sytuacji podpowie, kiedy najlepiej zabrać głos. W drugiej części dnia przestrzeń na trafne pytania i lepsze poznanie czyichś prawdziwych intencji. Strzelce zyskają więcej swobody, jeśli rano zajmą się najmniej lubianym obowiązkiem. Wieczorem swoboda i dużo odpoczynku. Koziorożce mogą liczyć na wsparcie osoby, która docenia ich rzetelność. Poza obowiązkami okazja do odwzajemnienia życzliwości. Wodniki będą miały okazję wymienić się doświadczeniami i spojrzeć inaczej na znany problem. Pod koniec dnia dobre, świeże pomysły. A ryby wyczują potrzebę rozmowy u kogoś bliskiego i stworzą atmosferę sprzyjającą szczerości. W zamian więcej bliskości i spokojna pewność oparcia w relacji ważnej dla obu stron. Co do osób urodzonych 13 października, to są na ogół energiczne i wesołe, pragną zabawy i rozrywki, łatwo zawierają znajomości i potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji. Chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia, a motorem ich działania jest raczej ciekawość niż chęć zysku. Potrafią pomagać i doradzać innym. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, opal, a sprzyjający znak zodiaku to bliźnięta. Imieniny obchodzą dzisiaj Daniel, doradczy, odpowiedzialny, gustowny, Edward, indywidualista, dobry rozjemca w trudnych sprawach, oraz Maurycy, słowny, niekiedy zaborczy, energiczny. Oby tej energii starczyło na każdy kolejny dzień. Wszystkiego pozytywnego, najlepsze życzenia w dniu imienin, w dniu urodzin, w dniu wszelkich rocznic. Jest 18 minut po godzinie 9.
2: Cześć ludzie, mówi Robert Gabliński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

Muzyczne Radio 9.26, za chwilę u nas raport regionalny. Wcześniej jeszcze miłe dźwięki z ostatniej płyty Artura Rojka. Piosenka zatytułowana Judo.

0: To jest Muzyczne Radio.
1: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Od 5 do 7 stopni wskazują średnio dolnośląskie termometry. Popołudnie z temperaturą od 12 do 14 stopni. Słaby wiatr będzie wiał głównie z kierunków północnych, północno-zachodnich. Jutro znów przybierze na sile, znów mocniej powieje, ale dzisiaj spokój, ciśnienie wysokie, wynoszące 1027 hektopaskali. Nie powinno się za bardzo zmieniać. Przed nami ładny dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Jakość powietrza na Dolnym Śląsku dobra, miejscami tylko umiarkowana.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: A na początek Świdnica, gdzie policja zatrzymała w jednej ze szkół 13-letniego chłopca posiadającego niebezpieczne narzędzie. Sprawa skończy się w trybie przyspieszonym przed sądem rodzinnym. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, co prawda policja nie ujawnia szczegółów tego zdarzenia. Potwierdza jednak, że do takiego zatrzymania w poniedziałek rano doszło i że sprawa będzie rozpatrywana w trybie ekstraordynaryjnym.
10: Z przekazanych nam informacji wynikało, że jeden z uczniów przyniósł do szkoły niebezpieczny przedmiot. Policjanci na miejscu zabezpieczyli nóż, a dalsze decyzje w sprawie 13-latka podejmie sąd rodzinny w Świdnicy.
9: To aspirant Magdalena Ząbek, rzecznik prasowy świdnickiej policji, która podobnie jak inne jednostki w kraju przedłuża patrolowanie okolic szkół oraz samych placówek. Policja zapowiada też dalsze spotkania i rozmowy z młodzieżą na temat bezpieczeństwa.
11: W Wałbrzychu, tak jak i na terenie całej Polski, policjanci będą prowadzić patrole radiowozem wokół szkoły, ale też będą sytuacje, gdzie policjanci będą wchodzić na teren szkoły, oczywiście za zgodą dyrektora, jeśli będzie taka potrzeba. Natomiast te patrole na pewno w tym czasie będą wzmożone w związku z wytycznym Komendy Głównej Policji.
9: A to już podkomisarz Agnieszka Głowacka-Kijek z Wałbrzyskiej Komendy Miejskiej Policji. Ja przypomnę, że wzmożone działania i czujność służb w kontekście niebezpiecznych narzędzi przynoszonych do szkoły to pokłosie serii ataków z użyciem noża, do jakich doszło najpierw na terenie szkół na Mazowszu, a w weekend w autobusie komunikacji miejskiej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Młodzież z powiatu polkowickiego zyska nowoczesne i w pełni bezpieczne miejsce do nauki strzelania. Samorząd znalazł się w elitarnym gronie zaledwie 8 dolnośląskich gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie na ten cel.
12: Kwota 80 tysięcy złotych pozwoli na zakup nowoczesnej strzelnicy laserowej. Sprzęt jeszcze w tym roku trafi do Zespołu Szkół imienia Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach i diametralnie zmieni dotychczasowe lekcje edukacji dla bezpieczeństwa. Jesteśmy niezwykle wdzięczni samorządowi województwa za ten program. W czasach, w jakich przyszło nam żyć, budowanie odporności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego to absolutny priorytet. Takiego miejsca w naszym powiecie bardzo brakowało. Nowa strzelnica pomoże przygotować młodych ludzi do właściwych i szybkich reakcji w sytuacjach kryzysowych, powiedział starosta polkowicki Kamil Ciupak. Nowy system wirtualny będzie całkowicie bezobsługowy i bezhałasowy. Zamiast ostrej amunicji uczniowie wykorzystają bezpieczne wiązki światła, trenując na co najmniej 12 stanowiskach jednocześnie. Co ważne, inwestycja posłuży nie tylko młodzieży w Polkowicach. Ponieważ instalacja ma charakter w 100% mobilny, sprzęt będzie regularnie przewożony i udostępniany także drugiej powiatowej placówce oświatowej, która znajduje się w Chocianowie. Pierwsze zajęcia praktyczne połączone z prelekcjami ruszą w najbliższych miesiącach. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
8: A w poniedziałek w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. W nowym roku akademickim jeleniogórska uczelnia może się poszczęścić około 1200 studentami, a także dwoma nowymi kierunkami: kosmetologią oraz bezpieczeństwem wewnętrznym. Ponadto kształci na kierunkach Big Data, w analityce ekonomicznej i społecznej, dietetyce, filologii, fizjoterapii, marketingu i komunikacji rynkowej, a także pedagogice. Mówi rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, dr Elżbieta Zieja.
13: Inauguracja roku akademickiego jest takim bardzo ważnym, a właściwie najważniejszym wydarzeniem w życiu uczelni. Na dzisiejszej uroczystości oficjalnie mogliśmy powitać nowych studentów, którzy rozpoczęli swoją przygodę edukacyjną w naszej Alma Mater. W tym roku zrekrutowaliśmy prawie 600 studentów, czego się bardzo cieszymy. Jest to dla mnie jako rektora uczelni także czas, żeby podsumować osiągnięcia minionego roku, ale także nakreślić taką przyszłość naszej działalności w przyszłym roku akademickim. I tak jak powiedziałam w swoim przemówieniu inauguracyjnym, bardzo nam zależy, żeby przygotować naszych studentów do życia i do pracy w społeczeństwie przyszłości.
14: Wybrałem studia fizjoterapii ze względu na to, że interesuje mnie anatomia człowieka. Nazywam się Krystian Juchniewicz. Też bardziej się zainteresowałem fizjoterapią, kiedy zacząłem ćwiczyć na siłowni. Lubię też bardzo pomagać ludziom. Sam potrzebuję fizjoterapeuty, więc uważam to za ciekawy kierunek na pewno. A KANS ze względu na to, że jest w miarę niedaleko od mojej miejscowości i mam tu paru znajomych, więc zdecydowanie.
15: Gabriel Rzeszuto. Wybrałem filologię angielską, ponieważ od paru lat już myślę, że chciałbym uczyć, gdy skończę te studia. Tutaj było blisko i tutaj jest bardzo ładny krajobraz oraz opcja tanich akademików.
8: Kolejny raport już o 10.30. Zapraszamy.
16: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
17: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBY w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od minus 1,5 stopnia do 3. Wiatr północno-zachodni 9 metrów na sekundę. Odczuwalna temperatura niższa niż na termometrze. Widzialność zmienna, kła w płatach ograniczona do 100 metrów. Zachmurzenie duże, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mokre i śliskie. Na szczycie Śnieżki w płatach występuje śnieg, tego śniegu około 2 cm. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 3 do 13 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże, bez opadów. Szlaki turystyczne mogą być miejscami mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
18: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sylecki. Dziś mamy zachmurzenie małe, nawet wyszło słoneczko. Rano mogą wystąpić jeszcze mgły. Temperatura niestety dzisiaj nas nie rozpieszcza. Mamy maksymalnie dzisiaj 13 stopni. Wiatr słaby, zachodni. W naszych wyższych partiach gór temperatura niestety niższa, do 3 stopni. Może też powiać po południu porywisty zachodni wiatr. W górach jest, po opadach jest mokro, miejscami ślisko. Jeżeli się wybieramy w górę, proszę o ostrożność i pamiętać, że zmrok niestety jest wcześniej, więc proszę się zaopatrzyć w latarki.
8: A poranek w górach nie tylko chłodny. Na Polanie Jakuszyckiej dzisiaj maksymalnie będzie tylko 7 stopni, więc wybierając się tam trzeba się koniecznie ciepło ubrać, ale za to zachmurzenie nie tak duże jak ostatnio. Możemy też spodziewać się słońca, wiatr słaby, umiarkowany, silniejszymi porywami z południowego zachodu. Na Stogu Izerskim podobna sytuacja, jeszcze zimno, 2-3 stopnie, maksymalnie dzisiaj będzie w granicach 8 kresek powyżej zera. Dzień również w miarę pogodny i słoneczny, i to co chyba najważniejsze, synoptycy nie zapowiadają na dzisiaj opadów, a w Świeradowie-Zdroju dzisiaj na słupkach rtęci 11 stopni. Na niebie tylko trochę chmur, dzień powinien być pogodny i słoneczny, bez opadów deszczu, wiatr słaby z silniejszymi porywami z południa.
16: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Reklama.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: 9:48.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Bez większych zmian w ciągu ostatniej godziny, jak chodzi o utrudnienia na dolnośląskich drogach. Jeżeli już, to wynikają one z remontów, z robót. Tak jest na przykład na autostradzie A18 na 55 kilometrze między Luboszowem a Golnicami w kierunku Wrocławia. Tutaj mamy zablokowany jeden pas ruchu. Zwężenie do prawego pasa na A4 na 78 km między węzłami Chojnów a węzłem Lubiatów w kierunku Wrocławia. Mamy zablokowany lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym. Także z powodu robót na DK8 od 82 do 91 km. Tutaj mamy na odcinku między Łagiewnikami a Jordanowem Śląskim w kierunku Wrocławia remont cząstkowy nawierzchni. Ruch odbywa się wahadłowo. Zwężenie do prawego pasa na S8 na 59 kilometrze to między węzłami Oleśnica Wschód i Szczodrów w kierunku Wrocławia. Tu mamy naprawę barier energochłonnych, pasa rozdziału i zajęty jest lewy pas. Jeszcze droga krajowa numer 25, 356 kilometr to między Ostrowiną a Sokołowicami w kierunku Międzyborza. Mamy remont cząstkowy nawierzchni i ruch wahadłowy. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Muzyczne Radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 10.
6: Czas na wiadomości.
8: Zamachowiec w rękach policji, dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom, rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
9: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
8: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
10: Możemy rzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
8: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcje. Spotkań tych nie należy się obawiać, ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi Bartosz Popczyński, przyrodnik lasów miejskich w Warszawie.
11: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
8: Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Cześć, tu Bobażeni Kawą 3.
1: Słuchacie muzycznego radia.
0: Oni naprawdę kochają muzykę.
2: Kiedy tylko jest ci źle, wali się na głowę świat. Zapamiętaj, że wciąż masz mnie, jestem bliski.

0: Muzyczne radio.
1: Dzisiaj urodziny jednego z wokalistów zespołu Van Halen, który w połowie lat 80. zastąpił w nim Davida Lee Rotha. Sammy Hagar kończy 79 lat, amerykański muzyk i wokalista.

0: 79. urodziny samego Hagara, Van Halen, When It's Love, muzyczne radio we wtorek, 24 minuty po godzinie 10.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Rozpoczniemy od utrudnień na S3, choć tutaj jeszcze za dużo szczegółów nie znamy, nie wiemy, czy w tej chwili sytuacja ogranicza się do jakiegoś zwężenia tylko, czy droga jest całkiem zablokowana. W każdym razie chodzi o 192 km w kierunku Wrocławia. Tam miało miejsce zderzenie pojazdów, w którym brała udział ciężarówka. Jeżeli wiecie coś więcej, prosimy o kontakt, prosimy o informację pod numer telefonu 757-646-646. Kolizja także na A4 na 158 km między węzłami Bielany Wrocław i Wrocław Wschód w kierunku Katowic. Tutaj pojazd osobowy uderzył w bariery i mamy zablokowany prawy pas, zwężenie do lewego pasa. Utrudnienia też na A4 na 78 km, ale to z powodu robót zablokowany jest lewy pas i ruch odbywa się pasem prawym. Prace także na S8 między innymi na 59 km między węzłami Oleśnica Wschód i Szczodrów w kierunku Wrocławia. Tutaj mamy naprawę barier energochłonnych, pasa rozdziału i zajęty lewy pas.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów. W najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
7: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
6: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
7: i Piotr Purol.
8: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Po porannych lokalnych przymrozkach teraz na dolnośląskich termometrach od 7 do 10 stopni, po południu mają wskazywać od 12 do 14 stopni. Jutro ma być podobnie, z tym, że jutro znów mocniej powieje wiatr, a dzisiaj spokojnie, dzisiaj słabiutko będzie wiało z głównie kierunków północnych, północno-zachodnich. Ciśnienie też za bardzo nie będzie się zmieniało i będzie wynosić tak jak teraz 1027 hektopaskali. Przed nami ładny, słoneczny dzień z niewielkim tylko miejscami zachmurzeniem. Później lokalnie może chmury przybyć, ale dzisiaj bez opadów. Na Śnieżce mamy teraz minus 1 stopień i wiatr wiejący z prędkością do 5 metrów na sekundę z północnego zachodu.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Pora na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
11: I przenosimy się do nadgranicznej miejscowości Łączna koło Mieroszowa, gdzie dzisiaj rano policja i prokuratura weszły na teren działającego tam zoo. To pokłosie rozpoczętej pół roku temu sprawy. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
12: Tak, to prawda, i według bardzo wstępnych informacji celem dzisiejszych działań może być zabezpieczenie przybywających tam zwierząt. To pokłosie sprawy, jaką wszczęto kilka miesięcy temu. Wtedy po raz pierwszy organy ścigania weszły na teren zoo w Łącznej. Według nieoficjalnych informacji już dziś cztery osoby zostały zatrzymane, a zwierzęta tam przebywające mają być przewiezione w inne lokalizacje. To są jednak bardzo wstępne informacje, ponieważ nikt ze służb przebywających na miejscu nie udziela absolutnie żadnych informacji.
13: Prokuratura nie poinformowała nikogo z właścicieli o tym, jaka jest podstawa tych czynności, które tutaj trwają. Ani tego, dlaczego i na jakiej podstawie trwają czynności oględzin bez udziału właścicieli, bez udziału odpowiedzialnych władz za kontrolę tego obiektu, czyli na chociażby państwowego, powiatowego lekarza weterynarii, czy też inspektoratu weterynarii. Nie wiemy, na jakiej zasadzie te czynności dzisiaj są prowadzone. Nie rozumiemy, dlaczego dzisiaj mają być te zwierzęta odbierane.
12: Powiedział Łukasz Opaliński, adwokat i pełnomocnik właścicieli zoo w Łącznej. Tak jak powiedziałem, zatrzymane zostały co najmniej 4 osoby.
13: Spodziewaliśmy się dzisiaj przyjazdu prokuratury, policji, organizacji. Byliśmy przygotowani na spotkanie, a mimo tego policja dokonała zatrzymań, jakbyśmy mieli do czynienia z, nie wiem, z kryminalistami, z osobami, które się ukrywają, coś mają za uszami, mówiąc kolokwialnie.
12: Ja przypomnę, że w maju tego roku śledczy po raz pierwszy weszli na teren zoo w Łącznej. Nieprawidłowości dotyczyły nieprawidłowego przetrzymywania oraz czyszczenia kojców i nadmiernego stłoczenia w przypadku niektórych gatunków zwierząt, wynikającego z ich rozmnażania się, podczas gdy młode osobniki nie mogły być właściwie ewidencjonowane, badane czy szczepione. Z Mieroszowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Zmieniamy temat. Uwaga kierowcy w Zgorzelcu. Od dziś zamknięty będzie odcinek ulicy Słowiańskiej od stacji paliw Citronex w kierunku wiaduktu kolejowego i ulicy Andersa. Utrudnienia mają potrwać do 27 października. Zmiany związane są z przebudową drogi, informuje Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
14: W związku z trwającą przebudową jezdni leżącej w ciągu ulicy Słowiańskiej na odcinku od stacji paliw Citronex w kierunku wiaduktu kolejowego ulicy Andersa od wtorku 13 października całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie remontowany odcinek. Utrudnienia potrwają do 27 października.
15: Kierowcy powinni zwrócić uwagę na zmianę organizacji ruchu. Dojazd do parkingu przy cmentarzu komunalnym i punktów handlowych przy jego bocznych wejściach będzie możliwy od strony ulicy Andersa, czyli od ujazdu. Tuż za wiaduktem kolejowym przygotowano tymczasowy zjazd.
14: Jeżeli ktoś wybiera się na cmentarz, to powinien jechać od strony ujazdu. Specjalnie na czas remontu przygotowany został tymczasowy zjazd tuż za wiaduktem kolejowym.
15: Inaczej będzie wyglądał dojazd do stacji paliw Citronex i znajdującej się obok dojrzewalni bananów. W tym przypadku należy kierować się od strony skrzyżowania ulicy Słowiańskiej z ulicą Bohaterów II Armii Wojska Polskiego. Do dojrzewalni będzie można dojechać przez teren stacji paliw.
14: Bardzo prosimy kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Oczywiście przepraszamy za utrudnienia.
15: Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, utrudnienia mają potrwać do 27 października. Zgorzelec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
11: Masz w domu niedziałający mikser, stary telewizor albo zużyte baterie. To właśnie dziś jest idealny moment na zrobienie porządków. Z okazji Dnia Bez Elektrośmieci Związek Gmin Zagłębia Miedziowego oraz Polkowiska Dolina Recyklingu przygotowały dla mieszkańców wyjątkową akcję pod hasłem Świętujemy na Pszokach.
16: Zasady są niezwykle proste i niosą podwójną korzyść. Każdy, kto przywiezie zalegający zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny do jednego z 6 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie związku, wyjdzie stamtąd z zielonym upominkiem. W podziękowanie za proekologiczną postawę będzie można odebrać przygotowaną przez organizatorów sadzonkę wrzosa lub krzewu owocowego. Organizatorzy przypominają, że właściwe postępowanie z elektroodpadami ma ogromne znaczenie dla planety. Oddając sprzęt w legalne i przystosowane do tego miejsce, zapobiegamy przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do gleby oraz dajemy urządzeniom drugie życie poprzez odzysk cennych surowców. Jeżeli planujecie udział w akcji, warto się pospieszyć. Liczba ekologicznych upominków jest ograniczona, a sadzonki będą wydawane do wyczerpania zapasów. Szczegółowy regulamin akcji, a także adresy wszystkich 6 pszoków znajdziecie na stronie internetowej zgzm.pl. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
11: I to już wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu jak zawsze po południu. Zapraszamy.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Cześć, tu Julia Pośnik. Za chwilę usłyszycie na antenie mój singiel Why. Mondays are the worst for me. Count to three. Gotta save the energy. Anxious when you hold my hand. I know something you won't say anyways. Mama say

0: Muzyczne Radio. Reklama.
1: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksynożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
7: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie. Słuchasz Muzycznego Radia.

0: zapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
0: Od Oleofarm.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
4: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda JQ w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
5: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 11.
4: Czas na wiadomości.
7: Bezpieczeństwo w szkołach pod nadzorem. Policja podała najnowsze dane. Chorują dzikie i domowe zwierzęta, rośnie zagrożenie wścieklizną. Dlaczego się spóźniamy? Badacze sprawdzili nasze wymówki. Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
8: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
7: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
9: To naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
7: Jak dodaje dyrektor, przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Naiwne pytania sprzed ponad 40 lat, grupa Jam z albumu Zemsta Nietoperzy. Muzyczne radio we wtorek jest 13 października roku 1941 urodził się amerykański artysta Paul Simon, wokalista, gitarzysta, jedna druga duetu Simon and Garfunkel. Duet w 1968 roku dostał nagrody Grammy dla najlepszej piosenki roku Mrs. Robinson, pochodzącą z kultowego filmu Absolvent z Dustinem Hoffmanem w roli głównej oczywiście. Ich album Bridge Over Troubled Water spędził ponad 300 tygodni na brytyjskiej liście przebojów. A jako solowy artysta Simon może pochwalić się nagradzanym albumem Graceland, z którego pochodzi ten utwór przebojowe You Can Call Me Al. W Muzycznym Radiu w 85. urodziny Paula Simona.

0: Eldorado, Sanach z Darią Zawiało w Muzyczne Radio za 11:55.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Pogoda.
0: Jeszcze wczoraj powielona śnieżka, śnieg zdążył już stopnieć w tym słońcu, chociaż temperatura w dalszym ciągu ujemna, takie minus pół stopnia na najwyższym szczycie Sudetów i prawie że bezwiecznie. Wiatr wieje z prędkością do 4 metrów na sekundę, głównie z kierunków północno-zachodnich. Słaby wiatr także na dolnośląskich nizinach. Tutaj termometry wskazują średnio 10-11 stopni. Po południu mają wskazywać maksymalnie 13-14. Ciśnienie niezmienne wynoszące 1027 hektopaskali. I póki co też niezmiennie pięknie. Bardzo dużo słońca na Dolnym Śląsku. Po południu może przybyć miejscami odrobinę chmur, ale dzisiaj bez opadów.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
6: Skoda.
2: Po reklamie.
7: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
8: Jak zachować sprawność, aktywność i dobre samopoczucie w dojrzałym wieku? O tym opowie w Zgorzelcu w formie otwartego wykładu dr Rafał Kubacki, dwukrotny mistrz świata w judo i olimpijczyk. Tytuł wykładu to Mobilny Senior. Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu, podkreśla, że sportowiec jest również współautorem książki poświęconej zdrowemu starzeniu się.
9: Będzie to wykład, który odbędzie się 14 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury. Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjedzie do nas dr Rafał Kubacki. Nazwisko Kubacki i skojarzenia ze sportem są tutaj jak najbardziej uprawnione, ponieważ dr Rafał Kubacki to jest właśnie ten dwukrotny mistrz świata w judo, olimpijczyk, który jest również bardzo aktywnym, chyba można powiedzieć seniorem. Jest także współautorem książki Mobilny Senior, jak się dobrze zestarzeć, a w Zgorzelcu wygłosi otwarty wykład Mobilny Senior. Chronimy i dbamy o Twoje zdrowie, czyli będzie to opowieść o tym, jak zachować sprawność, jak zachować aktywność i dobre samopoczucie w dojrzałym wieku. Spotkanie odbywa się w ramach Zgorzeleckiej Dni Seniora 2026. Ma charakter otwarty. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z doktorem Rafałem Kubackim 14 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury.
8: Miłośnicy fantastyki, gier i literackich światów spotkają się w Zgorzelcu. Przed nami druga edycja Zgorzeleckiego Konwentu Fantastycznego. Ubiegłoroczne wydarzenie przyciągnęło ponad 1800 osób. Organizatorzy liczą, że i tym razem program zainteresuje zarówno zapalonych fanów, jak i tych, którzy dopiero odkrywają ten świat. Informuje Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
9: To 3 dni dla tych, którzy lubią odkrywać nieznane światy, poznawać kulisy ich tworzenia, sprawdzać swoje siły w grach albo spotykać ludzi o podobnych zainteresowaniach. To także zaproszenie do wszystkich ciekawych, co właściwie tak fascynującego jest w fantastyce.
8: Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pisarze Jacek Komuda, Bartek Biedrzycki i Dominika Błaszczyk. Z uczestnikami spotka się również pochodząca ze Zgorzelca autorka Ania Purowska. Wydarzenie organizuje Muzeum Łużyckie, a wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.
9: W programie sesje RPG, gry planszowe, bitewne, fizyczne i komputerowe, turnieje, warsztaty, cosplay, wystawy, pokazy filmowe, a nawet seanse w planetarium.
8: Zgorzelecki konwent fantastyczny odbędzie się od 16 do 18 października w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.
7: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec.
6: Słuchasz muzycznego radia.

0: To jest Muzyczne Radio.
1: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
7: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: Wtorkowe przedpołudnie z Muzycznym Radiem za 13 minut 12.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Przypominamy piosenkę Molly Elizabeth zatytułowaną Kiss the Ring.

0: Katia, Berlin, w którym jak u nas do południa już tylko minutka.
1: To jest Muzyczne Radio.
2: Reklama.
3: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz

0: W całej Polsce do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 135 osób i przeprowadzili 80 tysięcy kontroli placówek. Ale szefowa Ministerstwa Edukacji zaprzecza, jakoby w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, mówi minister edukacji.
1: Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane.
0: Jak dodała Nowacka, w szkołach odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady bezpieczeństwa. Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Do zatrzymań doszło w mieście Karlsruhe oraz w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z kolei wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w tej sprawie w Niemczech dwóch obywateli Turcji, o czym Tomasz Węska.
2: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji. O to samo według Nordkurier podejrzewana jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
3: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
2: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
4: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
2: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
0: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Szósty dzień głodówki prowadzą związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Mówią protestujący Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
5: W czwartej dobie swojej głodówki straciłem przytomność, byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
6: Protest, który się odbywa, nie ma nic wspólnego z procesem restrukturyzacji.
7: To o co jest ten protest?
6: O styl zarządzania.
0: Dyrekcja szpitala odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo dziś wczesnym popołudniem na korty wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem zagra dziś o ćwierćfinał.
8: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
0: Dziś rywal to Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina, ten sam, z którym dwa tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie więc okazja do rewanżu.
9: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Rozgrzewające El Mismo Sol. Teraz to już nie ma najmniejszego problemu, gorzej było wczesną porą, gdy zrobiło się naprawdę zimno. Jelenia Góra po raz kolejny najzimniejszym polskim miastem spośród miast, które posiadają stacje synoptyczne IMGW, gdzie mierzy się oficjalne temperatury. Mieliśmy prawie minus 1 stopień wczesną porą. Oczywiście nie było to najzimniejsze miasto w Polsce. Całkiem niedaleko było dużo zimniej. Mamy przecież jeszcze automatyczną stację meteorologiczną na Hali Jezerskiej i ona wskazała dzisiaj w nocy minus 4,7, prawie minus 5 stopni na 2 metrach wysokości. A lepiej nie będzie, bo jesień się rozkręca, zima idzie.

0: nie wiesz nigdy, kobieta.
1: Przesłanie Romualda Czystawa śpiewającego, wypowiadającego te słowa. No i całej budki suflera. 19 minut po godzinie 12, 13 dzień października. 13 października roku 1983 została wydana pierwsza płyta amerykańskiej wokalistki Cyndi Lauper i przez jakiś czas był to najlepiej sprzedający się debiutancki krążek wszechczasów. No ale trudno się dziwić, bo znalazły się na nim takie utwory jak Girls Just Want to Have Fun, She Bop, All Through the Night czy Time After Time. Dacie wiarę, że w młodości, prawie 50 lat temu, Cyndi Lauper prawie praktycznie całkowicie straciła głos? No ale na szczęście trafiła na dobrą trenerkę wokalną i wyśpiewała później wiele niezapomnianych przebojów. Wśród nich wspomniane Time After Time.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Popołudniową porą zdążyło się pojawić trochę chmurek tu i ówdzie. Niegroźnych chmur, nie będzie z nich dzisiaj deszczu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 14 stopni. Aktualnie mamy od 11 do 13. Nie zmienia się ciśnienie wysokie, wynoszące 1027 hektopaskali. Nie zmienia się też to, że słabiutko dzisiaj wieje. Miejscami zupełnie bezwiecznie na Śnieżce do 3-4 metrów z kierunków północno-zachodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Minęła 12.30, czas na popołudniowe doniesienia z regionu. Jacek Rogulski.
9: Na początek Świdnica, gdzie policja zatrzymała w jednej ze szkół 13-letniego chłopca posiadającego niebezpieczne narzędzie. Sprawa skończy się w trybie przyspieszonym przed sądem rodzinnym. Materiał Jacka Zycha.
10: Tak, co prawda policja nie ujawnia szczegółów tego zdarzenia. Potwierdza jednak, że do takiego zatrzymania w poniedziałek rano doszło i że sprawa będzie rozpatrywana w trybie ekstraordynaryjnym.
11: Z przekazanych nam informacji wynikało, że jeden z uczniów przyniósł do szkoły niebezpieczny przedmiot. Policjanci na miejscu zabezpieczyli nóż, a dalsze decyzje w sprawie 13-latka podejmie sąd rodzinny w Świdnicy.
10: To aspirant Magdalena Ząbek, rzecznik prasowy świdnickiej policji, która podobnie jak inne jednostki w kraju przedłuża patrolowanie okolic szkół oraz samych placówek. Policja zapowiada też dalsze spotkania i rozmowy z młodzieżą na temat bezpieczeństwa.
12: W Wałbrzychu, tak jak i na terenie całej Polski, policjanci będą prowadzić patrole radiowozem wokół szkoły, ale też będą sytuacje, gdzie policjanci będą wchodzić na teren szkoły, oczywiście za zgodą dyrektora, jeśli będzie taka potrzeba. Natomiast te patrole na pewno w tym czasie będą wzmożone w związku z wytycznym Komendy Głównej Policji.
10: A to już podkomisarz Agnieszka Głowacka-Kijek z Wałbrzyskiej Komendy Miejskiej Policji. Ja przypomnę, że wzmożone działania i czujność służb w kontekście niebezpiecznych narzędzi przynoszonych do szkoły to pokłosie serii ataków z użyciem noża, do jakich doszło najpierw na terenie szkół na Mazowszu, a w weekend w autobusie komunikacji miejskiej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Rozpoczął się remont obserwatorium na Śnieżce. Za kwotę niemal 25 milionów złotych odrestaurowane zostaną trzy karkonoskie spotki. Między innymi w Dolnym przywrócona zostanie restauracja. Powstaną też dostępne dla turystów miejsca noclegowe i toalety. Wykonawca już ogrodził cały obiekt. Prace mają potrwać do końca 2031 roku, mówi Robert Czerniawski, dyrektor IMGW.
13: Bardzo ważna inwestycja, zresztą jak wszystkie inne, które w IMGW realizujemy, stawiamy sobie bardzo ambitne cele, podłączenie do kanalizacji, do sieci wodociągowej, aby, no nie oszukujmy się, w pełni móc korzystać z restauracji, z przestrzeni restauracyjnej. Dysk dolny to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni, to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schronienia. Prace, które będą tutaj prowadzone, one będą prowadzone w bardzo wyjątkowych okolicznościach. To jest duża wysokość, 1600 metrów nad poziomem morza. To jest kilkanaście dni takiej swobodnej pracy w ciągu roku i kilkadziesiąt, no nieswobodnej, utrudnionej. Chcę wyraźnie tutaj podkreślić, że praca obserwatorium w żaden sposób nie będzie ograniczona. Meteorolodzy, obserwatorzy, pracownicy Centrum Sieci, którzy tam na co dzień pracują, będą swoją pracę wykonywali nieprzerwanie. Dążymy do tego, żeby do 31 roku remont zakończyć.
9: Na koniec zmieniamy temat. Wczoraj w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027 Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. W nowym roku w Jeleniogórskiej Uczelni będzie się kształcić blisko 1200 studentów. Uruchomione zostały też dwa nowe kierunki, kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, mówi rektor KANS dr Elżbieta Zieja.
14: Inauguracja roku akademickiego jest takim bardzo ważnym, a właściwie najważniejszym wydarzeniem uczelni. Na dzisiejszej uroczystości oficjalnie mogliśmy powitać nowych studentów, którzy rozpoczęli swoją przygodę edukacyjną w naszej Alma Mater. W tym roku zrekrutowaliśmy prawie 600 studentów, czego się bardzo cieszymy. Jest to dla mnie, jako rektora uczelni, także czas, żeby podsumować osiągnięcia minionego roku, ale także nakreślić taką przyszłość naszej działalności w przyszłym roku akademickim. I tak jak powiedziałam w swoim przemówieniu inauguracyjnym, bardzo nam zależy, żeby przygotować naszych studentów do życia i do pracy w społeczeństwie przyszłości.
15: Wybrałem studia fizjoterapii ze względu na to, że interesuje mnie anatomia człowieka. Nazywam się Krystian Juchniewicz. Też bardziej się zainteresowałem fizjoterapią, kiedy zacząłem ćwiczyć na siłowni. Lubię też bardzo pomagać ludziom. Sam potrzebuję fizjoterapeuty, więc uważam to za ciekawy kierunek na pewno. A KANS ze względu na to, że jest w miarę niedaleko od mojej miejscowości i mam tu paru znajomych, więc zdecydowanie.
16: Gabriel Rzeszuto. Wybrałem filologię angielską, ponieważ od paru lat już myślę, że chciałbym uczyć, gdy skończę te studia. Tutaj było blisko i tutaj jest bardzo ładny krajobraz oraz opcja tanich akademików.
9: I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 13.30. Zapraszamy.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Po reklamie.
13: To jest muzyczne radio.

0: Radio. Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
2: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
3: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
2: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
3: i Piotr Purol.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 13.
0: Czas na wiadomości.
5: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobry.

0: nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc no, sprawa jest rozwojowa.
1: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Oleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów i ponad 300 seansów, na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
2: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach jabłek, ale też Centerpiece, czyli Gwóźdź programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
1: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
1: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy!
2: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
3: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Na dobre otworzyliśmy kolejną część naszego dzisiejszego spotkania w Muzycznym Radiu. To już 13 dzień października, mamy wtorkowe popołudnie, 13 minut po 13, same 13, ale na pewno szczęśliwe i na pewno sprzyjające temu, że to dobry dzień. Przede wszystkim słoneczny, z wysokimi temperaturami, a to na pewno cieszy. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Czas na nasz popołudniowy program w towarzystwie piosenki, po którą dzisiaj będziemy od teraz sięgać co godzinę.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: To Kuba Deka z utworem Zryw.

0: Music News. Witają i zapraszają dziś w towarzystwie Alessi Rose, Slater i Lost Frequencies. O nowych wydawnictwach tych artystów w muzycznym radiu już teraz. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Alessi Rose powraca z Fun, przejmującym utworem o rozstaniu, w którym otwarcie odsłania swoją wrażliwość na tle lekkiego motywu syntezatorowego współgrającego z przewrotnym tytułem. Alessi daje upust najgłębszym emocjom. W singlu Fun artystka pokazuje drugą stronę tęsknoty za miłością, o której tak często śpiewa w swoich pełnych wrażliwości popowych piosenkach. Muzyka pozostaje porywająca i pełna blasku dzięki produkcji jej stałego współpracownika Josha Scabroa, znanego z pracy z Arlo Parks i Olivia Dean. Tym razem jednak artystka opowiada o niepewności i bólu, które pozostają po rozpadzie związku. Fan opowiada o złości i frustracji i żalu, które pojawiają się, gdy pozwalasz komuś poznać się dogłębnie i z bliska, a kiedy wszystko się psuje, znów stajecie się obcymi ludźmi. O tym, jak zmienia się twój obraz samej siebie, gdy wszystkie wady i obawy, które bez skrępowania pokazałaś tej osobie, stają się właśnie tym, co ją od ciebie odpycha, opowiada artystka. Nowy utwór po raz kolejny pokazuje, jak Alessi potrafi nadać osobistym doświadczeniom uniwersalny wymiar i budować więź ze słuchaczami, nie bojąc się sięgać do najtrudniejszych emocji. Tymczasem Slater udostępniła nowy single I Think He's Got a Girl wraz z teledyskiem. Premiera następuje po ogłoszeniu albumu World Dollar T-Man in America, będącego swoistym bratnim wydawnictwem tegorocznego, świetnie przyjętego przez krytyków krążka World Dollar T-Girl in America. Zbudowany wokół narastających podejrzeń, niepewności i emocjonalnej bezbronności, utwór I Think He's Got a Girl opowiada o stopniowym rozpadzie relacji z niezwykłą szczerością i intensywnością. Singiel jeszcze przed premierą zdobył uznanie fanów dzięki wykonaniom na żywo podczas całkowicie wyprzedanej trasy koncertowej. Od początku kariery Slater konsekwentnie buduje własny, bezkompromisowy świat inspiracji, łącząc popową przebojowość z odważną estetyką, humorem i sardonicznym komentarzem społecznym. Najnowszy singiel zapowiada kolejny rozdział tej historii, prezentując bardziej osobistą i emocjonalną stronę artystki, bez utraty charakterystycznej dla niej popowej wyrazistości. Album War Dealer T-Man in America ukaże się 4 grudnia. I na koniec Lost Frequencies, który powraca z nowym utworem Don't Forget About Me, świetlistym, emocjonalnym singlem, który wnosi jeszcze więcej soulowej głębi do jego charakterystycznego, house'owego brzmienia. Za warstwę wokalną odpowiada ceniona brytyjska wokalistka Clementine Douglas, której wyrazisty i pełen emocji głos stanowi serce całego nagrania. Utwór łączy poruszającą melodię z ciepłą, podnoszącą na duchu produkcją, stworzoną zarówno do uważnego słuchania, jak i do parkietowych uniesień. O nowym singlu Lost Frequencies mówi tak: od samego początku uwielbiałem uczucie, które towarzyszyło mi podczas tworzenia tego utworu. Jest w nim ciepło i dusza, ale jednocześnie energia, która coraz bardziej otwiera się wraz z rozwojem kompozycji. Wokal Clementine odegrał ogromną rolę w nadaniu tej piosence życia. Ma naprawdę niesamowity głos. Chciałem zachować te emocje w centrum utworu, jednocześnie tworząc coś podnoszącego na duchu i takiego, co z ogromną przyjemnością będę mógł grać na żywo. Nie mogę się zatem doczekać, aż wszyscy w końcu usłyszą ten utwór, dodał Lost Frequencies. To szybciutko łapcie jeszcze kolejne muzyczne premiery, jakie wylądowały na playliście nowości muzycznego radia. Holly Humberstone, Too Cute to Be Lonely, Kuba i Kuba, Chłopaki i Miley z najnowszym utworem Different Religion. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio.
2: Hey, this is Shanghai and this is Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
1: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda.
6: 13.30 punktualnie, my na termometrach 13 stopni już zanotowane mamy. To zdecydowanie dobre wiadomości dla tych, którzy planują dzisiaj popołudniowe spacery lub wyjścia, lub po prostu skorzystali z kilku wolnych dni. 15 stopni zobaczymy nawet maksymalnie na termometrach. W nocy spadek temperatur do 4 stopni, nie będzie to już oczywiście tak chłodna noc jak ta dzisiejsza. I generalnie do końca tygodnia myślę, że możemy liczyć na sporą ilość słońca, ponieważ z tego co widzimy jutro maksymalnie w okolicach 14, 15, 13 w czwartek, a nawet 17 stopni na termometrach zobaczymy w piątek.
7: Hi guys, this is Brock Ether and you're listening to Muzyczne Radio.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.

0: Burak Jeter w Muzycznym Radiu. Minęła 13.30, raport regionalny już za moment. Jeszcze informacja z naszej aplikacji.
1: Drogi na gorąco.
0: Za pomocą naszej aplikacji Muzyczne Radio można oczywiście nagrać wiadomość głosową. Nie inaczej zrobiła nasza słuchaczka, która informuje o utrudnieniach.
2: Góra, ulica Wolności na skrzyżowaniu z ulicą Feldbucha. Zablokowany lewy pas w kierunku Cieplic. Wygląda na kolizję dwóch aut, nieustąpienie pierwszeństwa auta, które wyjeżdżało z ulicy Traugutta. Mamy tutaj interwencję pogotowia, policji i dwóch jednostek straży pożarnej. Zablokowany lewy pas w stronę Cieplic. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za informację. Pozdrawiamy. Oczywiście przypominamy, że można korzystać z naszej aplikacji Muzyczne Radio. Tam możecie nagrać wiadomość głosową, która trafia do nas natychmiastowo. To jest takie narzędzie, dzięki któremu możemy nawzajem, wszyscy kierowcy, dać sobie znać, że na naszych drogach dzieje się coś trudnego, a my oczywiście w Muzycznym Radio jeszcze co godzinę mamy dla was raport z dróg, gdzie także na bieżąco monitorujemy sytuację. Mamy nadzieję oczywiście, że tych sytuacji na drogach będzie jak najmniej, ale obiecujemy, że tuż po godzinie 14 ponownie przedstawimy wam najświeższy raport z dróg. Teraz już czas na raport regionalny.
1: Drogi na gorąco.
0: Raport regionalny, Beata Nowicka.
3: Nowoczesne technologie w służbie edukacji. Wielkie manewry kryzysowe na Dolnym Śląsku i jesienne zbiory wyjątkowych darów natury. Ruszamy na wędrówkę po regionie. Na początek zaglądamy do Legnicy. Tam rusza wart miliony złotych projekt wsparcia młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe, nauka z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i nowoczesne wyposażenie pracowni. To część działań zaplanowanych w projekcie Wiedza i umiejętności gwarancją sukcesu na rynku pracy. Przedsięwzięcie o wartości blisko 10 milionów złotych obejmie 1500 uczniów z legnickich techników i szkół branżowych.
4: Jednym z głównych działań będą kursy zawodowe. Oferta dopasowana do kierunków kształcenia obejmie m.in. grafikę komputerową, tworzenie stron internetowych, druk i modelowanie 3D, gastronomię oraz szkolenia związane z branżą elektryczną i transportem kolejowym. Uczestnicy będą mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia przydatne w przyszłej pracy. Wszyscy uczestniczący w projekcie uczniowie wezmą udział w zajęciach z wykorzystaniem VR. Dzięki symulacjom będą ćwiczyć reagowanie w sytuacjach zagrożenia, radzenie sobie z przemocą oraz bezpieczne korzystanie z technologii i informacji. Projekt przewiduje również doposażenie pracowni w zestawy komputerowe, monitory interaktywne, drukarki i skanery 3D oraz symulatory kolejowe. Nowy sprzęt umożliwi uczniom rozwijanie umiejętności w warunkach bliższych tym, z którymi spotykają się w pracy zawodowej. Realizacja projektu potrwa do połowy 2029 roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: Wirtualna rzeczywistość pomaga uczniom przygotować się do przyszłych zawodów, ale w prawdziwym życiu nic nie zastąpi praktyki w realnych, ekstremalnych warunkach. A przekonały się o tym dolnośląskie służby ratunkowe, które musiały stawić czoła serii fikcyjnych, choć brzmiących niezwykle groźnie incydentów. Atak terrorystyczny na główny punkt zasilania w mieście, szpital odcięty od prądu, zatruta woda pitna i terroryści pod Zamkiem Książ. To na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń, jakie odbyły się w Wałbrzychu. A przyglądał się im nasz reporter Jacek Zych.
5: Tak, o tym, że w Wałbrzychu takie ćwiczenia się odbędą, mieszkańcy byli informowani od kilku dni. Nie bez kozary, bo nie obyło się bez wymiany ognia z broni automatycznej, granatów hukowych czy dymnych, ale głównym celem ćwiczeń było przede wszystkim sprawdzenie nawet nie gotowości służb, głównie policji i straży pożarnej, a koordynacja działań tych właśnie jednostek.
6: My musimy się, że tak powiem, dostosowywać do tych dzisiejszych scenariuszy, które mogą nas zaskoczyć, stąd te dzisiaj ćwiczenia na takich obiektach dostawy energii, nazwijmy to głównie. Czy tak jak pan wcześniej powiedział, z jakimiś niezidentyfikowanymi obiektami, które, że tak powiem, mogą spaść na naszym terenie, więc my jako Państwowa Straż Pożarna, oczywiście ze służbami, z którymi współpracujemy na co dzień, czyli policja, ale także z zarządzaniem kryzysowym miasta czy powiatu, musimy te scenariusze jakby wypracowywać też nie tylko w teorii, na papierze, ale w praktyce.
5: Powiedział Arkadiusz Kleban, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Współorganizatorem ćwiczeń był państwowy gigant energetyczny Tauron Dystrybucja. Jak powiedział mi dyrektor Janusz Pisarek, te ćwiczenia to także test bezpieczeństwa systemów energetycznych.
7: Dlatego takie ćwiczenia jak Linia Bezpieczeństwa 2026 mają nam odpowiedzieć na pytanie, czy nasze wewnętrzne w Tauron Dystrybucja procedury sprawdzają się w sytuacji zagrożenia i czy pozwalają na dobrą współpracę ze służbami, czy to reagowania kryzysowego, czy z administracją państwową, czy sztabami kryzysowymi, które w tej sytuacji są powoływane.
5: W sumie w ćwiczeniach zrealizowano aż 5 odrębnych, zlokalizowanych na terenie dosłownie całego miasta scenariuszy, od odłączenia zasilania w szpitalu, przez szpital polowy, odnalezienie bezzałogowca, aż po porwanie grupy młodzieży w tunelach pod Zamkiem Książ. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Po pełnych napięcia akcjach pod Zamkiem Książ czas na zdecydowanie spokojniejszy i typowo jesienny meldunek. Zamiast policyjnych syren i symulacji zagrożeń proponujemy spacer po dolnośląskich lasach, bo okazuje się, że nasz region kryje w sobie unikalne w skali kraju kulinarne bogactwo. Na Dolnym Śląsku znajduje się jedno z najlepszych i najbardziej znanych miejsc w Polsce do zbioru kasztanów jadalnych. Prawdziwe zagłębie kasztanowe to Gościęcice w powiecie strzelińskim.
8: To fenomen na skalę kraju. Rośnie tu największe skupisko drzew kasztana jadalnego w Polsce, w setkach sztuk, z których najstarsze mają ponad 200 lat, rosną w lasach i wzdłuż polnych dróg. Owoce są gotowe do zebrania, gdy ich zielone, mocno kolczaste skorupki, przypominające jeże, pękają i same opadają na ziemię. Do koszyka wybierać trzeba te kasztany, które są ciężkie, twarde i mają ładną, błyszczącą, brązową skórkę. Te z Gościęcic pod Strzelinem zasługują na swoje święto. Takie będzie miało miejsce w Leśniczówce 18 października. Będzie absolutnie wszystko, co związane jest z kasztanem jadalnym. Nawet jego wspólne zbieranie, bo przełom października i listopada jest do tego najlepszy. Pokazy rzeźby i sztuki kowalskiej rozpoczną się o 13-18 października. Co do rzeźby z kasztana, to wiadomo od dziecka, że wystarczą zapałki, by taka powstała. Co do sztuki kowalskiej, warto się zastanowić, bo wykuć kasztana łatwo nie będzie. Nawet jadalnego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Kolejny raport za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Neonet, Neonet,
3: to korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
5: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
6: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Kochamy muzykę.

Delay, Fastball w muzycznym radiu, 5 minut do godziny 14. Wiadomości już za moment, zostańcie z nami koniecznie, bo do tego czasu jeszcze mrozu w muzycznym radiu. Naturalny high.

0: Ach, ten mrozu, jego naturalny haj kończy kolejną godzinę wtorkowego popołudnia. Wracamy do Was dosłownie za chwilę.
1: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 14.
1: Czas na wiadomości.
8: Cztery ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na kieleckim osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono cztery ciała. To para po 50 i jej dwóch nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych trzech osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście.

0: apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów wspieranych obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
1: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
0: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
3: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
2: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
3: i Piotr Purol.
4: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance.
6: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
7: No to jeszcze szybko sprawdzamy, co dzieje się na naszych trasach. Na Dolnym Śląsku zwolnijcie przede wszystkim na E4 między węzłami Godzieszów i Bolesławiec w stronę Wrocławia. Na 2 kilometrach zamknięte są prawy awaryjny pas, obowiązuje 80. Na odcinku Kostomoty Kąty Wrocławskie nieczynna jest południowa łącznica w kierunku Katowic. Objazd prowadzi do Bielan Wrocławskich i z powrotem północną jezdnią A4 do węzła Kąty. Utrudnienie zaplanowano do niedzieli do 16. Autostradowa obwodnica Wrocławia między Psimpolem a Wrocławiem Północ. Uważajcie na zwężenie przy uszkodzonej dylatacji z limitem 80. Na S5 w okolicy Gryniczna, Malina i Psar są miejscowe zamknięcia pasów związane z ekranami akustycznymi do 19 października. Służby nie informują o nowych zdarzeniach na dolnośląskich odcinkach S3 i S8. Na A4 od Opola Zachód do Krapkowic w stronę Wrocławia zajęty jest lewy pas do jutra, do 15.30. S3 w Lubuskiem, tam są dziś dodatkowe roboty między Skwierzyną Zachód a Świebodzinem Południe do godziny 20.
6: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Alvaro Soler w Muzycznym Radiu, 22 minuty po 14, to nasze wtorkowe popołudnie. Zbliżamy się krok po kroczku, ale z całą pewnością w towarzystwie fenomenalnych dźwięków i takich, które na pewno znacie. O, choćby to. Posłuchajcie koniecznie, za chwilę Grzegorz Chyży i o pogodzie mówić będziemy.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Minęła 14.30 na termometrach w okolicach 14 stopni, słonecznie, pogodniej, bardzo przyjemny dzień. W nocy oczywiście temperatury spadną w okolice 4 stopni na plusie, natomiast kolejne dni pod znakiem znów wysokich temperatur. No bo jutro 14 stopni, jutro przejściowe opady deszczu, mrzawki mogą się pojawić, zachmurzenie umiarkowane i duże. W czwartek podobnie, ale już na przykład w piątek 17-18 stopni maksymalnie na termometrach. Zobaczymy, to dobra wiadomość dla tych, którzy zapowiadają i mają w planach coś fajnego, aktywnego na piątkowe popołudnie.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
11: Trwa akcja śledczych w ogrodzie zoologicznym Łączna. Czarna seria wypadków na drogach w Oławie i wielkie plany wrocławskiego lotniska na kolejny sezon. Zaczynamy od wydarzeń z pogranicza polsko-czeskiego. W nadgranicznej Łącznej koło Mieroszowa pod lupą prokuratury znalazły się warunki, w jakich przetrzymywane są egzotyczne zwierzęta. Od rana policja i prokuratura weszły na teren działającego tam zoo. To pokłosie rozpoczętej pół roku temu sprawy. Policja zatrzymała do wyjaśnienia 4 osoby, wśród których jest współwłaściciel zoo Łączna. Decyzją wałbrzyskiej prokuratury rejonowej na teren ogrodu wjechał specjalistyczny transport i rozpoczęło się odbieranie wybranych gatunków zwierząt. Działania są efektem zawiadomień złożonych przez organizację ochrony zwierząt. Zarzucają one placówce niezapewnienie odpowiednich warunków bytowych, niewłaściwą opiekę weterynaryjną, braki w ewidencji dynamicznie rozmnażających się stad i niedobory pokarmu. Z kolei pełnomocnicy, właścicieli i sami zarządcy protestują przeciwko akcji, bo twierdzą, że transport bez nadzoru wyspecjalizowanych lekarzy weterynarii zagraża ich zdrowiu, a całą akcję nazywają niezrozumiałą i drastyczną.
12: Prokuratura nie poinformowała nikogo z właścicieli o tym, jaka jest podstawa tych czynności, które tutaj trwają. Ani tego, dlaczego i na jakiej podstawie trwają czynności oględzin bez udziału właścicieli, bez udziału odpowiedzialnych władz za kontrolę tego obiektu, czyli na chociażby państwowego, powiatowego lekarza weterynarii, czy też inspektoratu weterynarii. Nie wiemy, na jakiej zasadzie te czynności dzisiaj są prowadzone. Nie rozumiemy, dlaczego dzisiaj mają być te zwierzęta odbierane.
13: Powiedział Łukasz Opoliński, adwokat i pełnomocnik właścicieli zoo w Łącznej. Tak jak powiedziałem, zatrzymane zostały co najmniej 4 osoby.
12: Spodziewaliśmy się dzisiaj przyjazdu prokuratury, bo policji, organizacji byliśmy przygotowani na spotkanie, a mimo tego policja dokonała zatrzymań, jakbyśmy mieli do czynienia z, nie wiem, z kryminalistami, z osobami, które się ukrywają, coś mają za uszami, mówiąc kolokwialnie.
13: Ja przypomnę, że w maju tego roku śledczy po raz pierwszy weszli na teren ZOO w Łącznej. Nieprawidłowości dotyczyły nieprawidłowego przetrzymywania oraz czyszczenia kojców i nadmiernego stłoczenia w przypadku niektórych gatunków zwierząt, wynikającego z ich rozmnażania się, podczas gdy młode osobniki nie mogły być właściwie ewidencjonowane, badane czy szczepione. Z Mieroszowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Na drogach regionu w ostatnich dniach kluczowe okazało się bezpieczeństwo tych najbardziej bezbronnych uczestników ruchu. Bardzo pechowy weekend mają za sobą mieszkańcy powiatu oławskiego. W miniony weekend doszło tam do 2 potrąceń na przejściach.
14: Przejścia były oznakowane, jednak niewiele to pomogło. Policja i nie tylko ona apeluje o ostrożność. Warto pamiętać o tym, że nawet mając pierwszeństwo na przejściu, co jest oczywiste, nie mamy szans wyjść bez szwanku z kontaktem z maszyną ważącą około tony, której kierowca, jak każdy człowiek, nie zawsze musi być drogowym przestępcą czy piratem, może mieć ogólnie mówiąc słabszy moment. Zawsze najgorszy dla pieszego. W miniony weekend na oznakowanych przejściach w Oławie doszło do 2 potrąceń. Na ulicy Opolskiej kierowca Volvo nie ustąpił pierwszeństwa 30-letniej kobiecie. Tym razem poszkodowana nie wymagała hospitalizacji, a kierowca otrzymał mandat 1500 zł i 15 punktów karnych. Na ulicy 1 Maja pani kierująca Toyotą potrąciła 61-letniego mężczyznę, który został przewieziony do szpitala. Kierująca była trzeźwa. Badaniu u pieszego wykazało, że miał ponad promil alkoholu. Policja przypomina, że jesienne warunki powodują ograniczoną widoczność dla kierowców, ale przypomina także pieszym, nie tylko z Oławy, że przed wejściem na jezdnię powinni upewnić się, że mogą bezpiecznie przejść. Jakikolwiek element odblaskowy plus włączona wyobraźnia mogą uratować życie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: Choć do kolejnego lata zostało jeszcze sporo czasu, to port lotniczy we Wrocławiu już teraz przygotował niespodziankę dla pasażerów planujących wakacyjne urlopy. Wrocławskie lotnisko odkrywa pierwsze karty na sezon letni 2027 roku.
15: Choć zimowy rozkład lotów wystartuje dopiero za kilkanaście dni, to irlandzki Ryanair już teraz zapowiedział uruchomienie 3 zupełnie nowych atrakcyjnych tras ze stolicy Dolnego Śląska. Od końca marca przyszłego roku pasażerowie z Wrocławia polecą bezpośrednio do Birmingham, Burgas oraz sycylijskiej Katanii. Szczególnie ciekawie zapowiada się powrót do bułgarskiego Burgas. Do tej pory nad Morze Czarne lataliśmy stąd wyłącznie z biurami podróży na pokładach czarterów. Od 28 marca, dzięki regularnym rejsom środy i niedzielę, pasażerowie będą mogli w pełni samodzielnie zaplanować zarówno krótki weekendowy wypad, jak i dłuższy urlop na słonecznych plażach czy w historycznym Nesebyrze. Z kolei 2 dni później, 30 marca, wystartują loty do włoskiej Katanii. To idealna baza wypadowa do zwiedzenia wulkanicznych krajobrazów u podnoża Etny. Na koniec, 31 marca ruszy wyczekiwane przez wielu połączenie do Birmingham, drugiego co do wielkości miasta Anglii. Wszystkie nowe kierunki będą obsługiwane 2 razy w tygodniu, a bilety są już dostępne w systemie rezerwacyjnym przewoźnika. Ryanair jest pierwszym przewoźnikiem, który oficjalnie pokazał swoje plany na lato 2027. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek, bo wrocławskie lotnisko pracuje nad ofertą z innymi liniami. Dolnoślązacy, którzy chcą zaplanować przyszłoroczne wyjazdy z wyprzedzeniem, już teraz mogą sprawdzać i rezerwować bilety na nowe kierunki. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
11: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janar Bis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janar Bis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
7: Skoda.
8: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.
10: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Grupa Manchester w muzycznym radiu.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I Molly Elizabeth z utworem Kiss the Ring. To nasz dzisiejszy hit tip.

Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. I know I could lie, but I'm telling the truth.

Ekipa One Republic w muzycznym radiu i 7 minut do godziny 15. Zbliżamy się do wiadomości z kraju i ze świata, a tuż po wiadomościach na pewno polecać wam będziemy kolejny premierowy odcinek Autoradio. Bądźcie z nami, Cyril, teraz.

0: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, wolności 150.
1: Dołącz do zespołu Drexel-Meyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Nawoływał do zabójstwa premiera w internecie, teraz wyraził skruchę. Ukraina bez informacji od Stanów o ataku balistycznym na Kijów. Polacy sypiają krócej niż 30 lat temu. Mamy najnowsze dane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
6: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
5: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Załański. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
7: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by było, utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
5: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie, Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyją syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się, że wyją syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
8: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują.

0: Krócej w porównaniu do danych z poprzedniego badania CBOS-u sprzed dokładnie 30 lat. Krócej w dni powszednie o 12 minut, a w dni wolne od pracy o 7. A sami sobie fundujemy problemy ze snem. Niemal 6 na 10 dorosłych przyznaje, że mimo zmęczenia opóźnia pójście spać. Na bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Muzyka i głos.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: I to są melody, które otwierają kolejną godzinę naszego wtorkowego popołudnia. Gotta Be i Cedric Gervais w muzycznym radiu Karla Monroe. Fenomenalnie brzmi ten utwór, taki radosny, pozytywny, można by było powiedzieć letni, ale to już głęboka jesień, choć złota polska jesień dziś w kalendarzach.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: I my jeszcze dorzucamy polski utwór, po który w muzycznym radiu coraz częściej będziemy sięgać. To Kuba Deka, to Zryw.

0: Ach, ten Kuba Deka, piosenka zatytułowana Zryw, bardzo przypadła nam do gustu. Mamy nadzieję, że wam również i obiecujemy, że będziemy po nią sięgać w Muzycznym Radiu. Kuba Deka, Zryw, piosenką dnia teraz. Będziemy jeszcze z tym utworem wracać na pewno w Muzycznym Radiu w przyszłości, choćby na Top 30 PL w najbliższą sobotę. Teraz premierowy odcinek Autoradio, za chwilę grupa Måneskin.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: M-Stuczka w M-Obywatelu. W tym programie dowiemy się również, co to jest EWAP. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: M-Stuczka trafiła do M-Obywatela 1 września 2025 roku. W tym czasie kierowcy zgłosili przez aplikację ponad 21 tysięcy szkód, a ponad 4,5 tysiąca formularzy spisano bez późniejszego zgłoszenia szkody. Kolizja zawsze wiąże się ze stresem i ostatnie, czego wtedy potrzebujemy, to szukanie papierowego formularza, zwrócił uwagę wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. M-Stuczka pokazała, że przeniesienie takich spraw do telefonu potrafi realnie odciążyć ludzi w trudnym momencie. Ministerstwo podkreśla, że cyfrowe oświadczenie ma taką samą moc prawną jak wersja papierowa. Rozwiązanie ma też przyspieszać likwidację szkód, bo dane trafiają bezpośrednio do obsługi elektronicznie, bez konieczności przesyłania tradycyjnych formularzy. Z M-Stuczki można skorzystać tylko w konkretnych sytuacjach. Dotyczy to kolizji dwóch pojazdów zarejestrowanych w Polsce, w których nikt nie odniósł obrażeń. Obaj kierowcy muszą też zgadzać się, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym i mieć aplikację M-Obywatel. Teraz odpowiedź na pytanie, co to jest EWAP?
1: Autoradio.
2: Układ EWAP to jeden z tych elementów samochodu, o których wielu kierowców nigdy nie słyszało. Choć pozostaje niewidoczny podczas codziennej jazdy, pełni ważną funkcję w autach benzynowych. EWAP to system kontroli emisji par paliwa. Benzyna paruje w zbiorniku także wtedy, kiedy samochód stoi. Powstające opary są odprowadzane przewodami do pochłaniacza z węglem aktywnym, nazywanego również kanistrem. Gdy silnik osiągnie odpowiednie warunki pracy, sterownik otwiera zawór, a zgromadzone opary trafiają do kolektora dolotowego. Tam zostają wykorzystane podczas spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Pistolet dystrybutora nie bez powodu automatycznie przerywa tankowanie. Niektórzy kierowcy próbują jednak po jego odbiciu zmieścić w zbiorniku jeszcze kilka litrów benzyny. Fizyczna pojemność baku może być większa od deklarowanej, ale wolna przestrzeń jest potrzebna m.in. do prawidłowego działania odpowietrzacza oraz ze względu na zmianę objętości paliwa. Dalsze dolewanie zwiększa ryzyko, że benzyna trafi tam, gdzie nie powinna. Tankowanie pod korek może sprawić, że paliwo przedostanie się do układu odpowietrzania, a następnie do pochłaniacza. EWAP jest przeznaczony do pracy z oparami, a nie z ciekłą benzyną. Zalany węgiel aktywny może stracić zdolność skutecznego zatrzymywania oparów, co może oznaczać konieczność wymiany podzespołu. Do problemu nie musi dojść po jednym tankowaniu. Ryzyko zwiększa również regularne dolewanie benzyny po automatycznym odbiciu pistoletu. Jednym z sygnałów usterki jest zapalenie kontrolki check engine. Awaria EWAP może również powodować nierówną pracę silnika, trudności z rozruchem po tankowaniu oraz wyczuwalny zapach benzyny wokół samochodu. W niektórych przypadkach może wzrosnąć zużycie paliwa. Uwagę powinno zwrócić także częste odbijanie pistoletu, mimo że zbiornik nie jest jeszcze pełny. Diagnostyka może rozpocząć się od odczytania błędów zapisanych w sterowniku silnika. Do lokalizowania nieszczelności wykorzystuje się również test dymowy. Przyczyną problemu może być korek wlewu paliwa, przewód, elektrozawór lub pochłaniacz. Korek można kupić za kilkadziesiąt złotych, natomiast przewody lub zawór mogą kosztować kilkaset złotych. Wymiana pochłaniacza jest jeszcze droższa i w zależności od samochodu może przekroczyć 1000 złotych.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Ach, ta Sabrina Carpenter, wyśmienicie brzmi espresso o tej godzinie. Zbliża się 15.30, o pogodzie mówić będziemy za chwilę i o tym, co w regionie. Do tego czasu jeszcze długi film w radiu. Stach Bukowski.

0: reklama.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: 15.30 punktualnie na termometrach, w okolicach 14 stopni, pogodnie, przyjemnie i dużo, dużo słońca dzisiaj na termometrach i w rzeczywistości. Na termometrach to słońce zobaczymy właśnie za sprawą nawet 15 stopni. W nocy spadek do 4-5, ale jutro znów pogodnie, 15. O poranku przejściowo opady deszczu, później już pogodnie, w czwartek bardzo podobnie. Najfajniejszy w tym tygodniu wydaje się być piątek, wtedy na termometrach zobaczymy nawet 17 stopni i w ciągu dnia bardzo, bardzo dużo słońca.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
10: Zarzuty dla sprawcy śmiertelnego ugodzenia nożem w Legnicy. Miliony złotych na ekologiczne inwestycje w regionie i zlikwidowana wielka plantacja konopi w Karkonoszach. A na początek napięta sytuacja i protesty w ogrodzie zoologicznym w Łącznej koło Mieroszowa. Od rana trwa tam akcja policji, prokuratury i organizacji prozwierzęcych. Służby zatrzymały już 5 osób, w tym współwłaściciela i dyrektora placówki. Pełnomocnicy zarządu nazywają te działania drastycznymi i nieproporcjonalnymi. Zgodnie z decyzją Wałbrzyskiej Prokuratury Rejonowej na teren ogrodu wjechał specjalistyczny transport. Docelowo wywiezionych ma zostać nawet kilkaset zwierząt. Przed bramą zoo wybuchł jednak protest. Okoliczni mieszkańcy i pracownicy zablokowali drogę, uniemożliwiając wyjazd samochodem za zwierzętami. Sąsiedzi bronią ogrodu, a z kolei obrońcy praw zwierząt zarzucają placówce znęcanie się nad podopiecznymi, złe warunki bytowe i niedobory żywności. Przedstawiciele zoo kategorycznie odrzucają te oskarżenia i powołują się na pozytywne kontrole weterynaryjne. Czynności na miejscu mają potrwać do końca dnia. O ewentualnych zarzutach zdecyduje prokuratura okręgowa w Świdnicy.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Nie za zabójstwo, ale za spowodowanie ciężkich obrażeń ciała skutkujących śmiercią, odpowie 58-letni mieszkaniec Legnicy. Mężczyzna podczas kłótni ugodził nożem swoją 55-letnią żonę. Kobieta zmarła wskutek wykrwawienia. Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielę w mieszkaniu przy ulicy Fredry. Podejrzany uciekł, ale został zatrzymany podczas policyjnej obławy.
0: Prokurator zdecydował się postawić podejrzanemu zarzut nie zabójstwa, lecz spowodowania ciężkich obrażeń ciała, których skutkiem była śmierć ofiary na skutek wykrwawienia. Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Dlaczego taki zarzut? Ponieważ ustalono, że mężczyzna zadał swojej żonie tylko jeden cios nożem w okolice stawu podkolanowego.
12: Jednak cios doprowadził do przecięcia tętnicy i śmiertelnego krwotoku. Według prokuratury mężczyzna chciał spowodować ciężkie obrażenia, ale nie działał z zamiarem zabójstwa. Za zarzucany mu czyn grozi surowa kara więzienia.
0: Za przestępstwo spowodowania ciężkich obrażeń ciała, których skutkiem jest śmierć człowieka, grozi surowa kara pozbawienia wolności, bo od 5 lat nawet do dożywotniego pozbawienia wolności.
12: W chwili zatrzymania 58-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Prokuratura podkreśla, że upojenie alkoholowe nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, a mężczyzna ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Śledczy potwierdzają również, że w rodzinie wcześniej dochodziło do przemocy i nadużywania alkoholu. Prowadzona była także procedura niebieskiej karty. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu zapadły decyzje, które mają realnie poprawić jakość życia i bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców wielu dolnośląskich wsi. Blisko 27 milionów złotych trafi do dolnośląskich gmin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Marszałek województwa Paweł Gancarz i Natalia Gołąb z zarządu regionu wręczyli samorządowcom oficjalne promesy.
13: Wsparcie finansowe otrzymało 27 gmin, a dotacje pokryją nawet 75% kosztów inwestycji. Nowoczesne instalacje powstaną głównie na obszarach wiejskich i w miejscach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa klasycznej sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub zbyt kosztowna. Jak podkreślają władze województwa, to kluczowy krok w stronę ochrony lokalnych zasobów wodnych i poprawy komfortu życia mieszkańców najmniejszych miejscowości. Środki pochodzą z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Dla gmin, które nie zdążyły złożyć wniosków, mamy dobrą wiadomość. W puli programu zostało jeszcze 20 milionów złotych. Kolejny nabór ruszy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
10: Ponad 600 krzewów konopi, marihuana i kokaina zabezpieczone przez jeleniogórskich policjantów. Właściciel plantacji usłyszał zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, relacjonuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
14: Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna zorganizował uprawę konopi w piwnicy swojego domu. Przeprowadzone działania potwierdziły wcześniejsze informacje. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli ponad 600 krzewów konopi indyjskich, znajdujących się w różnych fazach wzrostu. Uprawa była wyposażona w urządzenia umożliwiające zapewnienie roślinom odpowiednich warunków. Funkcjonariusze znaleźli m.in. sprzęt sterujący ogrzewaniem, oświetleniem i wentylacją niezbędny do kontrolowania procesu wzrostu roślin. To jednak nie wszystko. W pomieszczeniach funkcjonariusze zabezpieczyli również 3,5 kg marihuany oraz kokainę, z której można uzyskać ponad 80 porcji handlowych. 59-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych. Za zarzucane mężczyźnie przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
10: Kolejne doniesienia z regionu o 16.30.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Yo, what's up guys, this is Ugel and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
2: Dołącz do zespołu Drexel-Meyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
3: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę.
6: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

I tak dzisiaj w muzycznym radiu co godzinę gramy Molly Elizabeth Kiss the Ring. To wtorkowy hit typ naszej stacji. Amy Diamond teraz. I my powoli, krok po kroku, minuta po minucie zbliżamy się do godziny 16, wiadomości z kraju i ze świata, ale na pewno mówić będziemy o tym, co na drogach w naszym raporcie z dróg oraz słów kilka po 16 na temat programu Best Of, czyli najlepsze z najlepszych. Bądźcie z nami koniecznie, gramy.

0: Katy Perry zamyka kolejną godzinę naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. My wracamy do Was już za chwilę z programem Best Of.
1: Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
3: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
2: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda JQ w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
3: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
2: Czas na wiadomości.
5: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
6: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem. Bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
5: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, dwa miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na trzy centra

0: 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocek, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
1: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, trzy takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
0: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
3: Damy tu mano! I venga con mi!

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne

0: Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
1: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
9: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
8: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
9: i Piotr Purol.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Tak gramy w muzycznym radiu. Gromy i Tyler Show z utworem Fire, kwadrans po godzinie 16. Informacje dla zmotoryzowanych.
1: Drogi na gorąco.
0: Informację, którą otrzymaliśmy za pomocą kanału i aplikacji Zelo, kanału Jelenia 112. A4, 122 km w kierunku Wrocławia, tam doszło do awarii pojazdu i doszło do wycieku paliwa. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie. Przypomnę, A4, 122 km w kierunku Wrocławia, awaria pojazdu, wyciek paliwa.
1: Drogi na gorąco. Muzyczne radio.
2: W dzisiejszych Music News pochylimy się nad muzycznym powrotem Natalii Nykiel. Powiemy wam o przebojowej epce Molly Elizabeth, a także odkryjemy dla was nowy singiel Carly Fernandez. Śpiewające dziewczyny dziś u nas w rolach głównych, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Natalia Nykiel powraca. To tylko ciąg dalszy. To pierwszy singiel zapowiadający nową erę w muzyce tej właśnie wokalistki, a zarazem wyraźny krok w stronę nowego brzmienia i nowej estetyki. Do współpracy nad utworem Natalia zaprosiła jednego z czołowych producentów polskiej sceny, 4Money. To tylko ciąg dalszy opowiada o rozstaniu, które nie jest końcem świata, lecz cichym momentem, w którym dwie osoby uświadamiają sobie, że ich drogi zaczęły prowadzić w różne strony. Choć pozostają blizny, wspomnienia i myśli, które nie dają o sobie zapomnieć, pojawia się też gotowość, by zostawić przeszłość za sobą i z nadzieją otworzyć kolejny rozdział. Pozostajemy przy nowościach. Molly Elizabeth poinformowała, że 30 października ukaże się jej nowa epka People Pleaser. Następca świetnie przyjętego Dirty Blonde, zawierającego hit Vegas, Venetian, jest zestawem przejmujących piosenek, podejmujących szereg trudnych pytań, jakie zadaje nam życie. Na People Pleaser znajdzie się utwór Run Rabbit, który od premiery w maju 2026 roku stał się sporym hitem. Singlem zapowiadającym nową epkę jest nagranie Kiss the Ring, kabaretowa piosenka dla wszystkich, których dziecięce fantazje zderzyły się z ponurą rzeczywistością. Zawsze wierzyłam, że nawet najbardziej zagmatwane i bolesne elementy życia wciąż mogą być piękne, radosne i romantyczne na swój własny sposób, mówi Molly Elizabeth. W młodym wieku zdałam sobie sprawę, że muszę patrzeć na świat przez różowe okulary i naprawdę uważam, że uratowało mi to życie. Chcę, aby moja muzyka wywoływała u innych ludzi to samo uczucie i dawała im przestrzeń, w której mogą doświadczać piękna i zachwytu w sposób, jakiego być może nie znajdują w swoim codziennym życiu, dodaje artystka. Kiss the Ring od Molly Elizabeth już na playliście nowości Muzycznego Radia. Teraz Music News, wracamy do naszych rodzimych nowości. Są momenty, kiedy dopiero po wyjeździe zaczynamy rozumieć, jak mocno jesteśmy związani z miejscem, które zostawiliśmy za sobą. W piosence A2 Carla Fernandez zatrzymuje właśnie taki moment, zawieszenie pomiędzy znajomą przeszłością a nowym etapem, którego kształtu jeszcze nie znamy. A2 to nowy utwór Carly, który opowiada o uciekającym czasie, dorastaniu i tęsknocie za rodzinnym miastem po wyprowadzce. To historia o momencie, w którym znane dotąd życie zostaje za plecami, a przyszłość wciąż pozostaje niewiadomą. Utwór porusza temat zmian, które przychodzą wraz z dorosłością. Tytułowa A2 symbolizuje drogę, zarówno tę prowadzącą z rodzimego miasta w nowe miejsce, jak i tę bardziej osobistą, związaną z dorastaniem i poszukiwaniem własnego miejsca w życiu. To droga, podczas której przeszłość nie znika, ale zaczyna funkcjonować jako część wspomnień. To na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie wylądowały na playliście Muzycznego Radia. Skye Holland z nowym singlem Deja Vu, Kuba Deka i piosenka Zryw, a także David Guetta i utwór Mario. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.

0: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti. Teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Minęła 16.30, na termometrach w okolicach 13 stopni. Teraz w nocy temperatury spadną w okolice 4 stopni na plusie. Nie ma tragedii. Dzisiejsza noc była zdecydowanie zimniejsza, bo miejscami nawet poniżej zera termometry wskazały. Tego zera już nie będzie w tym tygodniu w nocy na termometrach. W dzień to tym bardziej oczywiście, bo tak jak wspomniałem, dzisiaj 13 stopni, jutro nawet maksymalnie w ciągu dnia 14, w czwartek podobnie. Jutro o poranku przelotne opady deszczu są prognozowane. Najpiękniejszy w tym tygodniu piątek, dużo słońca i nawet 17. Stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: W tym raporcie zajrzymy do Legnicy, gdzie rusza wielomilionowy program wsparcia dla uczniów szkół zawodowych. Sprawdzimy też, jak Środa Śląska stawia na rowerowe talenty i poruszymy temat dzieci czekających na nowy dom. W Legnicy rusza ogromny projekt edukacyjny o wartości blisko 10 milionów złotych, zatytułowany Wiedza i umiejętności, gwarancją sukcesu na rynku pracy. Obejmie aż 1500 uczniów z lokalnych techników i szkół branżowych. Młodzież zyska dodatkowe kwalifikacje zawodowe, nowoczesne wyposażenie pracowni i możliwość nauki z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
10: Jednym z głównych działań będą kursy zawodowe. Oferta dopasowana do kierunków kształcenia obejmie m.in. grafikę komputerową, tworzenie stron internetowych, druk i modelowanie 3D, gastronomię oraz szkolenia związane z branżą elektryczną i transportem kolejowym. Uczestnicy będą mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia przydatne w przyszłej pracy. Wszyscy uczestniczący w projekcie uczniowie wezmą udział w zajęciach z wykorzystaniem VR. Dzięki symulacjom będą ćwiczyć reagowanie w sytuacjach zagrożenia, radzenie sobie z przemocą oraz bezpieczne korzystanie z technologii i informacji. Projekt przewiduje również doposażenie pracowni w zestawy komputerowe, monitorowe, monitory interaktywne, drukarki i skanery 3D oraz symulatory kolejowe. Nowy sprzęt umożliwi uczniom rozwijanie umiejętności w warunkach bliższych tym, z którymi spotykają się w pracy zawodowej. Realizacja projektu potrwa do połowy 2029 roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
9: Każdego roku na Dolnym Śląsku do adopcji kierowanych jest ponad 700 dzieci. Niestety nowy dom i kochających rodziców znajdzie zaledwie 1/4 z nich. Dlaczego statystyki są tak trudne? O tym w materiale Jacka Zycha.
11: Tak, to prawda, z tym, że jak podkreśla Katarzyna Zbąska, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Spraw Adopcji, do samej procedury adopcyjnej kierowana jest tylko 1/3 z tej ogólnej liczby dzieci. Wynika to z wielu bardzo różnych przyczyn.
12: Ponieważ te 2/3, które są zgłoszone, a muszą być zgłoszone zgodnie z przepisami prawa, ośrodek na przykład podejmuje decyzję o niezakwalifikowaniu ze względu na przykład na więzi w rodzinie, w której są umieszczone. Są to dzieci umieszczone na przykład w spokrewnionych rodzinach zastępczych albo dzieci, które nie wyrażają zgody na procedurę adopcyjną. A takie prawo ma dziecko powyżej 13 roku życia.
11: To właśnie dyrektor Katarzyna Zbąska, która dodaje, że z tej grupy większość, bo aż 250 dzieci, znajduje nowy dom i rodzinę. Temat adopcji poruszony został w Wałbrzychu podczas otwarcia drugiej po Jeleniej Górze filii Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego. Ten ma pomóc i uprościć przejście całej procedury adopcyjnej rodzinom z południa Dolnego Śląska.
13: Czyli te osoby, które są zainteresowane adopcją, nie będą musiały dojeżdżać na konsultacje, szkolenia i te pierwsze spotkania do Wrocławia, co często było też przeszkodą dla tych rodzin, ale również bardzo ważne jest to, że ten ośrodek znajduje się w Wałbrzychu, w miejscu, gdzie jest bardzo blisko do poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli na całym etapie przygotowania rodziców do tego procesu będą mogli korzystać również ze wsparcia poradni, w miejscu, gdzie jest bardzo blisko położony ośrodek pomocy społecznej i w miejscu, gdzie jest bardzo blisko do sądu rejonowego.
11: A to wszystko ma zdecydowanie skrócić i uprościć proces adopcyjny, powiedziała była już zastępca prezydenta Wałbrzycha, dziś poseł na Sejm Sylwia Bielawska, która od lat zabiegała o powrót wałbrzyskiej filii ośrodka na mapę Dolnego Śląska. Ten, przypomnę, do Wałbrzycha wrócił po 15 latach nieobecności. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: I na koniec dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek ze Środy Śląskiej. Przy lokalnym akwenie kajaki powstanie nowoczesny rowerowy park umiejętności. Burmistrz Ewa Czarnota podpisała już umowę na realizację tej inwestycji z wrocławską firmą, na której czele stoi prywatnie zapalony rowerzysta Jerzy Mędrek.
14: W ramach inwestycji powstanie tor przeznaczony do sportowej i rekreacyjnej jazdy na rowerze, dostosowany do użytkowników w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Długość prawie 100 metrów, powierzchnia ze strefą bezpieczeństwa prawie 500 metrów kwadratowych. Pump track zostanie zlokalizowany za skateparkiem i boiskiem do siatkówki plażowej. Kolejnym elementem inwestycji będzie Dirt Park, ziemna trasa treningowa o długości ponad 350 metrów i powierzchni około 700 metrów kwadratowych z rampami startowymi, skoczniami rowerowymi, muldami i bandami powrotnymi. Dirt Park powstanie na terenie dawnej piaskowni za Centrum Sportu i Rekreacji z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Rowerowy park umiejętności będzie miejscem uniwersalnym, zarówno do aktywności dla umiejących więcej, jak i doskonalenia techniki jazdy. Całkowity koszt zadania to bez malutkiego przecinka 1 000 000 zł. 500 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w województwie dolnośląskim. Kiedy finał prac? Jak dopisze pogoda i nie tylko ona, to finał nastąpi na finał maja przyszłego roku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Kuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Kuprum Arena. Zapraszamy.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

Margaret i Tańcz Głupia w muzycznym radiu. To już kwadrans do piątej. Wiadomości z kraju i ze świata za chwilę. Do tego czasu jeszcze Tom Grennan, Surf Mesa, Pocahontas i kilka naprawdę mocnych propozycji, które wam proponujemy, bo to przecież najlepsze z najlepszych i best of. Sebastian Wysoczański, dzięki za dziś. Fajnego popołudnia życzę. Do usłyszenia.

0: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego samochodu na lata? Poznaj koreańskiego SUV-a KGM Torres z opcją LPG lub w wersji hybrid. Wybierz kredyt z RRSO od 0% lub leasing 101% i otrzymaj OC, AC za złotówkę. Sprawdź modele KGM by SsangYong podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
6: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial. Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
7: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje, na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
6: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
8: Protest trwa już szósty dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
9: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
8: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
10: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
8: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
6: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Sunset i Boosted. Oprócz tego standardowo 40 utworów na liście oraz poczekalnia. Zawsze rozpoczynamy od niej. Dziś nie będzie inaczej. Na pierwszy ogień zagrają dla nas Albi i Dancing with Your Ghost, a jako drugi Kuba Deka i Zryw. No i zanim my się zerwiemy, aby posłuchać nowości, przypomnę wam jeszcze o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl. No i startujmy, czasu nie marnujmy.
1: Hit Planeta. Najnowsza

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: No i jednocześnie dwa pierwsze utwory za nami. Myślę sobie, że początek był bardzo różnorodny. Każdy może coś znaleźć dla siebie. Na samym starcie mocno elektroniczna i też zagramaniczna Dancing With You, Ghost od Albi, a przed momentem rodzima, krajowa, poprokowa Kuba Deka i jego zryw. Jeśli uważacie, że któryś z nich powinien wskoczyć do 40 i powalczyć o wasze głosy, to koniecznie dajcie nam o tym znać. A teraz jeszcze spójrzmy w lusterko wsteczne, no i sprawdźmy, kto w poniedziałek dostał się na sam szczyt.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Na miejscu trzecim The Bowser, która naprzeciw tytułowi Lose Myself ponownie znalazła się w najlepszej hitplanetarnej trójce. Wydawało się, że już zmierzają do wyjścia, ale po raz kolejny pokazują, że wasze głosy mają moc. Srebrny medal należy do sobotniej liderki Chloe Kishai. Question of the Day oddaje złoto. No i pytanie dnia, dzisiejsze pytanie, czy odbije ponownie, tego nie wiedzą nawet najstarsi gorole, ale wy wiecie. I na samym szczycie ogromny awans, bo aż z miejsca szóstego, co w tym miejscu jest naprawdę trudne, ale było to w pełni zasłużone. Michael Schulte, niemiecki artysta, który niejednokrotnie gościł w muzycznym radiu, no i ponownie rozbił hit planetarny Bank. Gratulujemy!
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
9: Hello, my name is Jano.
10: A big hello, I'm Freud.
11: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
12: Hi, my name is Vitra Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Prosto z naszego polskiego podwórka, Kuba i Kuba, chłopaki.

0: i jednocześnie wtorkowy początek pod szyldem spadających gwiazd. No i to naprawdę mocnych spadków. Oprócz nowości na miejscu 40 to byli Kuba i Kuba Chłopaki. Na miejscu 39 George Cali, Christy Inki, My Friend. Wczoraj to właśnie oni grali dla nas na pozycji 19, a dziś minus 20. No, ale boli gorzej niż zahaczenie podwoziem o dziurę. No, ale w tym przypadku przynajmniej nie trzeba od razu ściszać muzyki. Wręcz przeciwnie, dajcie głośniej, szczególnie jeśli zależy wam na tym, aby to właśnie oni pozostali na liście. Ale nie tylko oni oberwali, bo także Benjamin Ingrosso, który przed momentem pojawił się z numerem 38, a był wczoraj 24, tutaj minus 14 punktów. No ale przynajmniej panie przed nami zyskują i też nie ma co się dziwić, bo to Maluma i Shakira Agua.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Reklama. Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
1: Po reklamie.
2: Hello, this is Son of Legend.
3: Hi, hello, this is Kate Ryan.
4: Hello, Poland, this is DJlicious.
5: Hello, my name is Emma Bill.
6: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: James Blunt niestety zmierza powoli do wyjścia, traci kolejne punkty i dziś ląduje na miejscu 36. Taste Like Summer, czyli smakuje jak lato, no ale nie ma też co się dziwić, zdecydowanie bliżej nam do zimy niż do lata, chociaż fajnie by było chociaż na moment jeszcze zatrzymać, no ale nic nie może przecież wiecznie trwać i tak dla odświeżenia mam dla was coś specjalnego.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
2: Hello to listeners of Hit Planeta and Majestna Radio. My name is Sky Holland and this is my brand new single. Check it out.

Na niebie obłoki, a na Hit Planecie Jasiek Piwowarczyk. No i jego obłoki, które wczoraj wylądowały na miejscu 40, dziś zyskują 6 punktów. No i zagrał dla nas jako 34, a przed nami Bia, która traci 2 punkty i jej Safety Net.

0: reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
0: Po reklamie.

0: to było nasze miejsce 32 bez zmian od wczoraj. Molly Elizabeth i Petty Crimes, czyli małe zbrodnie, małe przestępstwa. Co ciekawe, co mówią też statystyki, większość przestępstw wywodzi się bezpośrednio z głupoty. Einstein powiedział kiedyś, że tylko dwie rzeczy są nieskończone, wszechświat i ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej. No i o ile głupotę przemilczymy, to w kosmos wybierzemy się z największą przyjemnością, w końcu jesteśmy też na hit planecie. No i przed nami pierwsza dzisiejsza premiera i zespół, którego nazwa kojarzy się z najpiękniejszymi zachodami słońca. Jednocześnie to właśnie oni połączyli siły z producentem, który zdecydowanie wie, jak dodać wszystkim energii. No i mamy premierę idealną, szczególnie na porę dnia, a przywitają nas Sunset i Boosted. No i to właśnie z nimi spotkamy się na drodze mlecznej. Przed nami Milky Way.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Nickelback, Make Me Love You, pięknie zyskują aż 6 punktów, no i lądują dziś z numerem 31, a przed nami...
1: To jest Hit Planeta. To jest kolejna propozycja prosto z ławki rezerwowych.
0: Tegan and Sarah Lights i Our Year.

0: To tutaj rodzą się potężne hity.
1: What up, Poland? We're Portugal the Man. We're waiting for you, and yeah, you too, here on Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Miriam Lipińska. Resort Zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
4: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
3: Jednocześnie, według eksperta, Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
5: W każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
3: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica. Alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
6: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
3: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18.45. W Azerbejdżanie Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United, a więcej o tym spotkaniu teraz Błażej Kulesza.
8: 6 punktów po 6 kolejkach w Premier League i pożegnanie się z Pucharem na Wyspach sprawia, że mecz w Madrycie dla szkoleniowca Manchesteru może być tym ostatnim, mówi Michael Carrick. Rozumiem, kiedy nie idzie najlepiej, panuje jednak prawdziwy wrzask i poczucie, że to katastrofa, że wszystko trzeba zmienić, że wszystko jest

0: Zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem Ligi NBA wysoko wygrała przed własną publicznością z występującym w lidze brytyjskiej zespołem London Lions 119-66.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: A sytuacja na dolnośląskich i ogólnokrajowych trasach rysuje się naprawdę spokojnie. Jedyny wyjątek, którego też pewnie wszyscy się spodziewają, to jest A4, na której to szczególnie w okolicach Wrocławia w kierunku Katowic napotkacie momenty, w których trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Lecz to jedynie w centrum na wysokości Bielan Wrocławskich, również na trasie S8 przechodzącej w A8 w kierunku Wrocławia. Tam od Ramiszowa czeka Was korek aż do Krzyżanowic. No i poza tymi dwoma incydentami, które żarzą się na czerwono, reszta dróg krajowych, ekspresowych i autostrad wygląda naprawdę sprzyjająco i trzymamy kciuki, że tak właśnie pozostanie szerokości i bezpieczeństwa.
1: A po 18:00
3: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Prosto z północy Tunewak i Rare.

najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: Po reklamie.
4: Hey guys, I'm Kygo.
5: Hey guys, I'm Zara Larsson.
6: Hey, it's Morten Birch.
7: Hi everybody, this is Lia Ru.
8: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
9: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Sanach i Cicho Szano, ale jak tu być cicho, jak to półmetek Hit Planety, a dokładnie miejsce 28. No i Bzuzia niestety traci 6 punktów, ale przed nami coś idealnego do puszczenia za kierownicą, w sumie już sam tytuł nam to sugeruje, Just Drive, czyli po prostu jedź i Aura Wave, no i niestety też spadek z pozycji 17 na miejsce 27.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: najnowsza lista w Polsce.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety.

0: Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Hey everybody, we are One Republic.
6: How are you? I'm Nelly Furtado.
7: Hi there, this is Chambers.
8: Hi, I'm Katerina.
9: Hello Poland, this is Omnikit. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
10: Najnowsza lista w Polsce.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: French Kids i Almost Monday, czyli prawie poniedziałek, no ale spokojnie, bo poniedziałek na szczęście za nami. Trochę mniejsze szczęście w przypadku tego kalifornijskiego zespołu, no bo dziś tracą 2 punkty i lądują na miejscu 23, a przed nami zupełnie odwrotnie, zyskujące Love Story i Nowa Generacja.
2: Hit Planeta.
0: Posłuchaj uważnie, to jest kolejny gorący hit.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam. Gdzie kończą się pytania.

0: nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
1: Love story, ty i ja.
2: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nowa i totalnie przebojowa. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Hello, this is Robin Thicke.
6: Hey guys, it is Alexandra Stan.
7: Hey, this is Shaggy.
8: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
9: Hey, we are Move Up and you're listening

0: Miley i Let's Get Married z awansem o 9 oczek. To nasze miejsce 20.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: A tytuł oczywiście oznacza pobierzmy się, weźmy ślub. No i ślub to też cel i marzenie wielu z nas. Pewnie też wielu z was wyobrażało sobie i wyobraża ten dzień jako jeden z najbardziej wyjątkowych w przeciągu całego życia. Niektórzy twierdzą, że to też jednocześnie pogrzeb miłości. No jak kto uważa, tematy sercowe są zazwyczaj skomplikowane, więc je zostawmy, ale przy wyobraźni pozostańmy. No i wyobraźcie sobie teraz siebie jako producentów muzycznych. Jednocześnie sytuację, w której wchodzicie na rynek i zaledwie w 12 miesięcy wasze utwory odtwarza 7 milionów ludzi. Historia jest oczywiście prawdziwa i to opis ścieżki kariery Emanuela Feudala Foti, włoskiego DJ-a, producenta, który tworzy pod szyldem Emma Feud. No i akurat on nie musiał sobie tego wyobrażać. Znaczy nie musi wyobrażać, bo wyobrazić kiedyś musiał, bez tego by nie dotarł do miejsca, w którym się znajduje. No i mimo tego, że w jego żyłach płynie włoska krew, to ma ogromne zamiłowanie do afrohausu, do muzyki latynoskiej i dziś połączył siły z innym świetnym producentem, Luką Citone. No i to właśnie oni pod szyldem wytwórni Armanda Music, założonej przez samego Armina Van Burena, zaserwowali nowość pod tytułem Body. No i uwierzcie mi, że ten tytuł to nie jest przypadek, a jeśli ktoś zapyta dlaczego, to już odpowiadam muzycznie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: What's up, Poland? It's Jubal.
2: Hi, I'm Karinin.
1: Witajcie, z tej strony Arykusowski.
3: Hello, people, this is Holy Molly.
0: Hello, Poland.
4: Hi, we are Blang and Jones.
0: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out. Hit
5: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
6: Autopromocja.
7: Welcome back to the world of trance and progressive.
8: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
9: w nowym miejscu,
8: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
10: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
8: State of Trance.
7: The State of Trance.
8: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
7: Live from the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
6: Autopromocja.
8: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
11: 19.
8: Czas na wiadomości.
12: Już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera, coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze. Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
13: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
12: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
14: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
12: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
15: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy czy jakość naszego powietrza.
12: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
16: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
12: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
17: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
12: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody, wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
18: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci, no właśnie w październiku.
12: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w trzech setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. Błażej Kulesza.
6: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w pierwszym secie i dostanął po trzy. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.
8: To były wiadomości. Muzyczne radio.
9: Kochamy muzykę. A po 19:00

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
10: Hi, I'm Dua Lipa.
11: Hello there, we're 21 Pilots.
10: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
11: Hello, this is Robin Thicke.
12: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.

Leon Krzyśniak, kręci się Ziemia, no ale nie tylko Ziemia, hit planeta również, no i zanim zejdziemy na Ziemię, to jeszcze został nam cały hit planetarny finał, a to było nasze miejsce 15, Leon awansuje o jeden punkt, no a przed nami wasz ulubieniec, Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

0: To tutaj rodzą się potężne hity.
1: Hello everybody, here's H-Connect and Rockaway. You're listening to our new single on Muzycznie Radio.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm JP Cooper.
4: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
5: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samuel Harbour from a band called Sunrise Avenue.
6: Hey, what's up? It's Sierra.
7: Hey, my name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Mozyczne Radio. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

The Bowser i Lose Myself. No i chyba dosłownie zgubili się, bo wczoraj jeszcze grali dla nas na miejscu trzecim, a dziś to właśnie oni otwierają finałową dziesiątkę. Także idą zmiany, ale idzie też coraz więcej emocji. Tych nie zabraknie również przy okazji ostatniej premiery, bo zagra dla was Armin van Buuren. Także pozostańcie w pełnej gotowości. A teraz miejsce dziewiąte, które należy do Arka Kłusowskiego.

0: Live na Ellie Oaks i Reasons. Dziś na miejscu siódmym, no i zyskują 4 punkty.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: No i moi drodzy, jest oto i ona, wisienka na naszym dzisiejszym muzycznym torcie, czyli finałowa premiera na Hit Planecie, a przywita nas żywa legenda muzyki klubowej, król trensu Armin van Buuren, który co nieoczywiste, zanim zaczął wyprzedawać stadiony, zanim odebrał 5-krotnie tytuł najlepszego DJ-a na świecie, rzetelnie skończył studia prawnicze. No, kto by nie chciał mieć takiego mecenasa, aż by się chciało iść do sądu. Całe szczęście dla nas i pewnie też dla powagi światowego wymiaru sprawiedliwości ostatecznie wybrał konsolę zamiast kodeksu karnego. No i całe szczęście, bo dzisiaj dzierży absolutną koronę króla elektroniki i jest też także właścicielem wytwórni Amarna Music, o której wspominałem wam przed chwilą przy okazji drugiej premiery. No i na sam finał czas wrócić do domu, a dokładniej do niego zabierze nas sam Armin.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. You're listening to Hit Planeta.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Take me home.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
4: Hi, this is Darude.
5: What's up, this is David Guetta.
6: Hey, this is ATB.
7: Hi, we are Bling and Jones.
8: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planet.

12 minut do godziny 20, a za nami miejsce piąte, gdzie zagrała Chloe Kisha. Question of the day, czyli pytanie dnia. No, nasze pytanie dnia na samym początku Hit Planety brzmiało, kiedy grała jako druga, czy ponownie zawita na szczyt. No ale jak widać i słychać, niestety nie udało się. Konkurencja okazała się być zbyt mocna, a wyprzedzili ją m.in. bracia Kasperczyk i Mrozu, którzy ponownie pną się na górę, dziś na miejscu czwartym. No i uwaga, uwaga, miejsce trzecie, All About the Islands i Nick Richap, I'm So Into This. I wy również jesteście, bo awansują na podium z miejsca ósmego. Gratulujemy. Miejsce drugie należy do Kaidy Alessandro, Tide ponownie w topce, wskoczył tutaj z miejsca czwartego. I na samym szczycie Michael Schulte, Cover You, utrzymuje pozycję lidera. Co stanie się jutro, wiecie to tylko wy. Zapraszam was na stronę muzycznyradio.pl. Tam znajdziecie głosowanie na naszą listę przebojów. No i nie tylko głosowanie, a po godzinie 20 znajdziecie dużo więcej najlepszych hitów przy okazji festiwalu czy też Strefy 79. Zaczynamy oczywiście od dżemu, także jeśli macie ochotę coś ogłosić, sprzedać, kupić, zamienić, to przygotujcie telefony, a teraz słuchamy.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
3: Zarzuty za planowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Donald Trump wymijająco o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Krakowska kładka Bernatka na niebiesko. To gest solidarności. Miriam Lipińska. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, jakie usłyszał podejrzany o planowanie zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON. 66-letniemu Krzysztofowi N. grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania jego mieszkania służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
3: Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny odbędzie się jutro. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 170 osób. Działania policjantów to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
5: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
3: Ale chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji, na jakie młodzież trafi na zamkniętych grupach.
5: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
3: Policyjne kontrole w szkołach mają trwać tak długo, jak będzie to konieczne. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Po tej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
6: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
3: Komisja uznała też, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów TK, można zorganizować ślubowanie bez jego fizycznej obecności. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. W ten sposób Donald Trump odpowiedział na pytanie, co z bazą sił lądowych USA w Polsce. Amerykański prezydent po raz kolejny nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja o budowie bazy została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Kładka Bernatka w Krakowie w sobotę podświetli się na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Urząd Miasta wyjaśnił, że ma to być symboliczny gest solidarności z osobami, które zmagają się z takimi zaburzeniami oraz okazja do przypomnienia o znaczeniu rzetelnej wiedzy, właściwego rozpoznania i dostępu do specjalistycznej pomocy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
7: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance.
0: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem.

0: Lock and Crown, Ma Quale Idea, no i w końcu wieczór, także dobry wieczór, bo oczywiście z Muzycznym Radiem, Patryk Łachica, witam Was i jak zawsze zapraszam na najbliższe godziny w towarzystwie najlepszej muzyki, ale nie tylko, bo przed nami standardowo blok informacyjno-premierowo-ogłoszeniowy i od ogłoszeń rozpoczniemy. Dżem Mydło i Powidło startuje, więc jeśli macie ochotę coś kupić, sprzedać, zamienić, ogłosić, to czekamy na Was 757-646-646 albo z końcówką 645.
1: To promocja.
2: Dżem Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Karpa się kłania.
0: Witamy.
3: Staniszów, piękna działka budowlana, rzeczka, środki, płynie las w koło. W Wysłakowicach dwa mieszkania po remoncie, kawalerka i takie troszkę większe. Wjazd do Karpacza, dwa pokoje z kuchnią do wynajęcia i salon. No i taką betoniarkę na siłę mam, dosyć sprawna. I to pod telefonem, do sprzedania. Pod telefonem 603.

0: 622 8-4-8, dzięki, zdrówka.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy również, dużo zdrówka życzymy i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Robert, okolicy Jeleniej Góry. Ja mam do sprzedania Opla Insignia z 2013 roku, benzyna 2 litry, 145 koni, kombi Czerwona Perła. Drugim autem jest Ford Fiesta, benzyna 2005 rok. I wynajmę mieszkanie po kapitalnym remoncie, 40 metrów. Mieszkanie jest bezczynszowe, świeżawa. To jest w Świeżawie, a więcej informacji udzielę pod numerem 695-112-363. Dzięki, miłego wieczoru.
1: Dziękujemy również, pozdrawiamy wszystkiego, co najlepsze. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
3: A witam, dobry wieczór, Adam z tej strony. A ja kupiłem motocykle i motorowery polskie, czeskie, niemieckie, m.in. Romet, Java, Junak, Simpson i podobne. Oraz część silniki, ramy, instrukcje obsługi, stare kaski, stare liczniki. A mój numer to 506.
1: Tak.
3: 193. I 720. Pozdrawiam, możesz radio.
1: Pozdrawiamy ciebie również, do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy.
4: Dobry wieczór, ja bym kupił ciągnik typu Ursus jakiś lub Zetor. Stan ciągnika jest mi obojętny, szukam takiego modelu na przykład jak Ursus C330 lub C360 lub coś podobnego. I mój numer telefonu. 731.
1: Tak.
4: 847 430. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
5: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Dobry wieczór, witamy.
6: Dobry wieczór. To jest Władysławca. Do sprzedania mam auto, Volkswagena Golfa. Auto jest w wersji 5-drzwiowej z 2009 roku. 1.4 benzynka po wymianie łańcucha rozrządu. Auto jest w bardzo dobrym stanie, sprowadzone z Niemiec. I zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu 792. 259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy, do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy.
7: Dobry wieczór, chciałem zamienić dwie przyczepy. Jedna z papierami, druga bez, samoróbka. Za prasę Z224, kostkującą polską. Albo kupię prasę, zapłacę gotówką i pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
5: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: I kolejną osobę witamy. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
1: Jesteśmy na antenie.
8: Nazywam się Tomasz ze Złotoryi. Mam do sprzedania magazyn energii 10 kW, 48 V z BMS-em JQ 200 A i do tego mam przetwornicę 48 V 6000 na 3000 W pojemności. Numer
1: 889-600. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Dobry wieczór, witamy.
9: Dobry wieczór, Marek Jeleni Góry.
1: Witamy.
9: Sprzedam Volkswagena Turana 2.0 w dieslu, 2.7 rok. Nissan Note 1.5 w dieslu, 2.6 rok. Alufelg 17, 225, 45, 17 z oponami pasujące do Audi, Volkswagena i tym podobnym. Więcej informacji pod telefonem 692-100-358. Pozdrawiam, zdrówka życzę.
1: Pozdrawiamy również jak najwięcej zdrówka i witamy ostatniego słuchacza albo słuchaczkę. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Mam do sprzedania dwa motorki. Jeden to jest Suzuki GSR X-a 2011 i drugi to jest Kawasaki Z-a 2025. I więcej informacji udzielę telefonicznie. 519 068 038. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. No i kolejna porcja dżemu już jutro o tej samej porze, także gorąco Was zapraszamy, a teraz pozwolę sobie zaprosić Was na...
5: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: No i jednocześnie zryw Kuba Deka.

Muzyczne nowości w Muzycznym Radiu, zarówno te singlowe, jak i płytowe, a do tego informacje o koncertach, na które czekacie. O tym i nie tylko o tym tu i teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. A zaczynamy od nowej piosenki Franklina. Dłoń trzymam w lejsach. To pełen rockowej energii utwór, który jednocześnie skłania do refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Z każdej strony docierają do nas miliony negatywnych informacji, które potrafią przytłoczyć i na długo przywiązać nas do łóżka. Stadionowy wręcz charakter numeru wyrywa jednak z tej domowej, zamkniętej przestrzeni i dodaje energii do działania. Dłoń trzymam w lejsach przypomina, żeby podążać własną drogą, nawet jeśli dla innych nie zawsze ma ona sens. Ostatecznie najważniejsze jest to, co sami czujemy. Franklin połączył siły produkcyjne z uznanym na świecie producentem muzycznym i kompozytorem Konradem Altmanem. Przenosimy się za ocean. Amerykańska wokalistka Dasha wraca z niezwykle klimatycznym i pełnym emocji utworem. W najnowszym singlu 82 Chavi artystka zamienia tytułową, kultową ciężarówkę w intymną kapsułę czasu. Miejsce, w którym zamknięte zostały dawne relacje, wspomnienia oraz wersje samej siebie, które pozostawiła w przeszłości. Przepojony nostalgią numer opowiada o uniwersalnym doświadczeniu zakochiwania się i rozstań. Dasha skupia się na ulotnych chwilach, które mimo upływu lat na zawsze pozostają wyryte w pamięci. Zapachu skórzanej tapicerki, dotyku fotela, piosenkach płynących z głośników i drobnych z pozoru nieistotnych szczegółach, których znaczenie odkrywamy dopiero po czasie. 82 Chavi to utwór o akceptacji faktu, że każda relacja, niezależnie od tego, czy zakończyła się w zgodzie, czy boleśnie, pozostawia w nas trwały ślad. Jak podkreśla sama artystka, nawet gdy w końcu odnajdzie się osobę na całe życie, zawsze nosi się w sobie drobne fragmenty ludzi i chwil z przeszłości, które ukształtowały to, kim dzisiaj jesteśmy. Music News. Teraz koncertowa strona Music News. Nickelback, kanadyjski rockowy gigant, ogłosił trasę Everything Under the Sun Tour 2027. Zespół w lipcu przyszłego roku przyjedzie do Polski. To wielka światowa seria koncertów, która towarzyszyć będzie premierze nowego albumu. 11. studyjna płyta zespołu Everything Under the Sun ukaże się 30 października. Po sukcesie krążka Get Rolling z 2022 roku i rekordowej trasie światowej, Nickelback znów zabierze swoje widowisko na miarę największych aren do fanów w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Europie, w tym Polsce, a także w Australii. Wsparcie zapewni im Don Broco jako gość specjalny. Ogłoszono właśnie, że polski koncert Nickelback odbędzie się 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. To na koniec premierowe nówki sztuki prosto z playlisty Muzycznego Radia. Goldilocks, Don't Let It Get To You, Ciara Nelson, Dancing Alone i Palais Royal z nagraniem Lost in Translation. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Wracamy do Was niebawem. Do usłyszenia.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. W tych wiadomościach zajrzymy do Legnicy, gdzie rusza wielomilionowy program wsparcia dla uczniów szkół zawodowych, i do Zgorzelca, który od dziś mierzy się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Sprawdzimy też, jak Środa Śląska stawia na rowerowe talenty, i poruszymy temat dzieci czekających na nowy dom. W Legnicy rusza ogromny projekt edukacyjny o wartości blisko 10 milionów złotych, zatytułowany Wiedza i umiejętności – gwarancją sukcesu na rynku pracy. Obejmie aż 1500 uczniów z lokalnych techników i szkół branżowych. Młodzież zyska dodatkowe kwalifikacje zawodowe, nowoczesne wyposażenie pracowni i możliwość nauki z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
3: Jednym z głównych działań będą kursy zawodowe. Oferta dopasowana do kierunków kształcenia obejmie m.in. grafikę komputerową, tworzenie stron internetowych, druk i modelowanie 3D, gastronomię oraz szkolenia związane z branżą elektryczną i transportem kolejowym. Uczestnicy będą mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia przydatne w przyszłej pracy. Wszyscy uczestniczący w projekcie uczniowie wezmą udział w zajęciach z wykorzystaniem VR. Dzięki symulacjom będą ćwiczyć reagowanie w sytuacjach zagrożenia, radzenie sobie z przemocą oraz bezpieczne korzystanie z technologii i informacji. Projekt przewiduje również doposażenie pracowni w zestawy komputerowe, monitory interaktywne, drukarki i skanery 3D oraz symulatory kolejowe. Nowy sprzęt umożliwi uczniom rozwijanie umiejętności w warunkach bliższych tym, z którymi spotykają się w pracy zawodowej. Realizacja projektu potrwa do połowy 2029 roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Z Legnicy przenosimy się na drogi regionu, a tam spore zmiany. W Zgorzelcu od dziś całkowicie zamknięty dla ruchu jest odcinek drogi słowiańskiej od stacji paliw Citronex w kierunku wiaduktu kolejowego i ulicy Andersa. Utrudnienia związane z przebudową drogi potrwają 2 tygodnie.
4: Kierowcy powinni zwrócić uwagę na zmianę organizacji ruchu. Dojazd do parkingu przy cmentarzu komunalnym i punktów handlowych przy jego bocznych wejściach będzie możliwy od strony ulicy Andersa, czyli od ujazdu. Tuż za wiaduktem kolejowym przygotowano tymczasowy zjazd.
5: Jeżeli ktoś wybiera się na cmentarz, to powinien jechać od strony ujazdu. Specjalnie na czas remontu przygotowany został tymczasowy zjazd tuż za wiaduktem kolejowym.
4: Inaczej będzie wyglądał dojazd do stacji paliw Citronex i znajdującej się obok dojrzewalni bananów. W tym przypadku należy kierować się od strony skrzyżowania ulicy Słowiańskiej z ulicą Bohaterów II Armii Wojska Polskiego. Do dojrzewalni będzie można dojechać przez teren stacji paliw. Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, utrudnienia mają potrwać do 27 października. Zgorzelec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Każdego roku na Dolnym Śląsku do adopcji kierowanych jest ponad 700 dzieci. Niestety nowy dom i kochających rodziców znajdzie zaledwie 1/4 z nich. Dlaczego statystyki są tak trudne? O tym w materiale Jacka Zycha.
6: Tak, to prawda, z tym, że jak podkreśla Katarzyna Zbąska, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Spraw Adopcji, do samej procedury adopcyjnej kierowana jest tylko 1/3 z tej ogólnej liczby dzieci. Wynika to z wielu bardzo różnych przyczyn.
7: Ponieważ te 2/3, które są zgłoszone, a muszą być zgłoszone zgodnie z przepisami prawa, ośrodek na przykład podejmuje decyzję o niezakwalifikowaniu ze względu na przykład na więzi w rodzinie, w której są umieszczone. Są to dzieci umieszczone na przykład w spokrewnionych rodzinach zastępczych albo dzieci, które nie wyrażają zgody na procedurę adopcyjną. A takie prawo ma dziecko powyżej 13 roku życia.
6: To właśnie dyrektor Katarzyna Zbąska, która dodaje, że z tej grupy większość, bo aż 250 dzieci, znajduje nowy dom i rodzinę. Temat adopcji poruszony został w Wałbrzychu podczas otwarcia drugiej po Jeleniej Górze filii Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego. Ten ma pomóc i uprościć przejście całej procedury adopcyjnej rodzinom z południa Dolnego Śląska.
8: Czyli te osoby, które są zainteresowane adopcją, nie będą musiały dojeżdżać na konsultacje, szkolenia i te pierwsze spotkania do Wrocławia, co często było też przeszkodą dla tych rodzin, ale również bardzo ważne jest to, że ten ośrodek znajduje się w Wałbrzychu, w miejscu, gdzie jest bardzo blisko do poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli na całym etapie przygotowania rodziców do tego procesu będą mogli korzystać również ze wsparcia poradni, w miejscu, gdzie jest bardzo blisko położony ośrodek pomocy społecznej i w miejscu, gdzie jest bardzo blisko do sądu rejonowego.
6: A to wszystko ma zdecydowanie skrócić skrócić i uprościć proces adopcyjny. Powiedziała była już zastępca prezydenta Wałbrzycha, dziś poseł na Sejm Sylwia Bielawska, która od lat zabiegała o powrót wałbrzyskiej filii ośrodka na mapę Dolnego Śląska. Ten, przypomnę, do Wałbrzycha wrócił po 15 latach nieobecności. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: I na koniec dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek ze Środy Śląskiej. Przy lokalnym akwenie kajaki powstanie nowoczesny rowerowy park umiejętności. Burmistrz Ewa Czarnota podpisała już umowę na realizację tej inwestycji z wrocławską firmą, na której czele stoi prywatnie zapalony rowerzysta Jerzy Mędrek.
9: W ramach inwestycji powstanie tor przeznaczony do sportowej i rekreacyjnej jazdy na rowerze, dostosowany do użytkowników w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Długość prawie 100 metrów, powierzchnia ze strefą bezpieczeństwa prawie 500 metrów kwadratowych. Pump track zostanie zlokalizowany za skateparkiem i boiskiem do siatkówki plażowej. Kolejnym elementem inwestycji będzie Dirt Park, ziemna trasa treningowa o długości ponad 350 metrów i powierzchni około 700 metrów kwadratowych z rampami startowymi, skoczniami rowerowymi, muldami i bandami powrotnymi. Dirt Park powstanie na terenie dawnej piaskowni za Centrum Sportu i Rekreacji z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Rowerowy park umiejętności będzie miejscem uniwersalnym, zarówno do aktywności dla umiejących więcej, jak i doskonalenia techniki jazdy. Całkowity koszt zadania to, bez malutkiego przecinka, 1 000 000 zł. 500 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w województwie dolnośląskim. Kiedy finał prac? Jak dopisze pogoda i nie tylko ona, to finał nastąpi na finał maja przyszłego roku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklamie.

0: Radio startujemy!
1: No i to ten moment. Wieczór z Muzycznym Radiu startuje, także metaforycznie ściągamy buty, zakładamy wygodne laczki, no i czujemy się jak w domu, bo wiele utworów przed nami zaprowadzi was prosto do niego. Patryk Łasica, witam i zapraszam.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

Jason Longer, Oka Nufa i Children of the Cosmos, czyli kosmiczne dzieci. No każdy z nas takim kosmicznym dzieckiem jest. Zbliżamy się do godziny 21. Za moment czeka na Was kolejna porcja informacji z Polski, również ze świata. I na sam finał jeszcze festiwalu Junior Jack i Stupid Disco.

0: Radiu. W Muzycznym Radiu.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 21.
1: Czas na wiadomości.
3: Jutro decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlinków. Ukraina o krok bliżej dołączenia do Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i szefa MON. Dziś w warszawskiej prokuraturze Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to plany siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiadomo, że podejrzany to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych o sile granatów odłamkowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on i chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
4: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań. Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
3: Mówił prokurator Piotr Skiba. Celem 66-latka mieli być politycy nie tylko obecnego obozu rządzącego, ale także opozycji. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej wpadli w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
3: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlinków. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce, oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
6: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
3: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo potrzebna jest pomoc. Unia Europejska otworzyła 2 kolejne tak zwane klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności i mają przygotować Kijów na dołączenie do unijnego wspólnego rynku. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Trwa warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków, bo w programie niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, podpowiada dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
7: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach jabłek, ale też Centerpiece, czyli Gwóźdź programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
3: Festiwal potrwa do 18 października.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: No i teraz te wspomnienia zdecydowanie powrócą, ale w zupełnie nowej wersji. Przywitajmy Tiesto i Hard to be Around.

Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: 2006 i Kuba Club, no i oczywiście Kuba. Piękne wspomnienia i piękne też wakacyjne wyobrażenia. No a my płyniemy dalej, skakujemy do roku 2002. Tutaj Shaman i Body Rock.
1: Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

Signs of Mayday i We Stay Different, czyli pozostajemy różni, no i Bogu dzięki. Tak jak wiadomo, że w muzycznym radiu czekają na Was zupełnie różne pasma i za dokładnie 12 minut czeka na Was spotkanie w strefie 79 z najlepszymi hitami XX wieku, a teraz Benassi Bros, Don't Touch Too Much.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 22.
0: Czas na wiadomości.
3: 9 zarzutów dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Kraków przeszkoli mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tankowaniem diesla warto poczekać do jutra. Za chwilę środowe ceny maksymalne. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
3: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
5: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
3: Na razie w związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Pomyślnie zakończyła się operacja Leona XIV. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej Watykan informował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Wracamy do kraju. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Co zrobić i co zabrać ze sobą podczas ewakuacji? Tego dowiedzą się mieszkańcy Krakowa podczas darmowych szkoleń, które zapowiedział Urząd Miasta. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdziałań.pl. Władze Sopotu rozdają swoim mieszkańcom czujniki czadu. Bezpłatnie mogą z nich skorzystać lokatorzy w mieszkaniach komunalnych, ale strażacy nie mają wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
6: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
3: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.

Jeden z najbardziej ikonicznych śmiechów, ale są też powody do radości, bo na zegarze dwójka z przodu, a w muzycznym radiu dwie najsłynniejsze brody w historii rock'n'rolla, ZZ Top i La Grande. No to znaczy tylko jedno, nadchodzi pasmo, na które wielu z was czeka cały dzień. Strefa 79 otwiera się przed nami po raz kolejny, a mi niezmiernie miło jest was gościć w jej progach. Patryk Łasica, dobry wieczór. No i skoro zrobiło się rockowo, amerykańsko, to przywitajmy Texas i nie dajmy się oprzeć, dokładnie tak jak mówi tytuł

Tears for Fears, everybody wants to rule the world, czyli każdy chce rządzić światem, no a nikt nie chce mieć kontroli nad samym sobą. Aż mi się przypomniały słowa Jimiego Hendrixa, powiedział kiedyś, że kiedy siła miłości przezwycięży miłość do władzy, świat zazna pokoju. O Jimim wspominam nieprzypadkowo, bo dziś naprawdę ważna data w jego życiorysie i też w całej historii muzyki, jeszcze do tego powrócimy. A teraz wyjdźmy na spotkanie z Rayem Parkerem Juniorem, przed nami Ghostbusters. Busters.

wszystko się może zdarzyć. No i fajnie czasami tak pomarzyć, będąc w tym marchewkowym stanie. No ale niestety często za ten stan musimy też zapłacić mniej przyjemnymi emocjami. I tak właśnie rodziła się filozofia, ale tak też narodził się blues. No i to właśnie blues pojawi się teraz przed nami.

0: jedyny w swoim rodzaju, Gary Moore. No i nie wiem, czy którykolwiek z gitarzystów potrafił tak pięknie przekazywać emocje swoją grą, dosłownie śpiewał za pomocą gitary, no ale Gary też się na kimś wzorował, no właśnie. Dziś mamy wtorek, 13 dzień października i dokładnie dziś mija równe 60 lat od dnia, który wstrząsnął rock'n'rollem. Przenieśmy się teraz do roku 66, wyobraźcie sobie małe kino, novelty w francuskiej Normandii, no i na scenę jako krótki support przed lokalnym gigantem rocka Johnnym Hallidayem wychodzi jeszcze nikomu nieznane trio. Na froncie stoi amerykański chłopak z gitarą, którego Cass Kendrell, wtedy jeszcze wtedy menedżer, a wcześniej były basista Animalsów, wyciągnął za grosze z jednego z nowojorskich klubów. No a za nim dwóch Brytyjczyków, co ciekawe basista formacji Noel Redding dostał tę robotę tylko dlatego, że Handlerowi niesamowicie spodobała się jego fryzura na afro, no i uznał, że będzie świetnie wyglądać na scenie. No i tak, proszę Państwa, narodziła się super grupa The Jimi Hendrix Experience. Grali zaledwie 15 minut. 15 minut, ale był to chrzest bojowy, bo właśnie wtedy narodził się archetyp gitarowego boga. No i to właśnie oni połączyli amerykańskiego bluesa też z bezlitosną mocą wzmacniacza i przesteru. Trzech gości, których wygenerowało na scenie dosłowną ścianę dźwięku, która była w stanie przyćmić największe orkiestry i przyćmiło nawet samego Ricka Claptona, który po tym jak Hendrixa usłyszał na żywo, to odłożył gitarę w kąt na kilka lat. Legenda głosi, że podczas tej trasy Hendrix, sfrustrowany problemami ze sprzętem, z impetem wbił swojego Gibsona Flying V w kolumnę głośnikową. No i można było to nazwać wściekłością, można było to nazwać awarią, ale głód młodzieży, ówczesnej młodzieży był tak wielki, że dosłownie tłum oszalał i wzięli ten akt frustracji za genialny element show, no i to zniszczenie gitary stało się rewolucją, a to, co miało być błędem, przeszło do historii. Zaledwie 10 dni po tym występie weszli do studia, aby nagrać kultowe Hey Joe, ten numer myślę zna każdy, szczególnie na Dolnym Śląsku, no ale my w strefie 79 chcemy poczuć surową energię tamtego kwadransa, który też zmienił wszystko, czyli po prostu duszę, no a z mocą duszy naprawdę wszystko jest możliwe, to cytat Jimmy'ego i dokładnie zaśpiewa o tym dla Was. Power of Soul.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Topowy numer na liście przebojów utworów pogrzebowych w Wielkiej Brytanii. No, każdy kraj ma swoje listy przebojów, a przebój jest to bezapelacyjny. Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life. Zawsze warto patrzeć na jasną stronę życia, no ciemna przyjdzie sama. Tak jak ja widzę, że im ciemniej za oknami, tym jaśniej na naszym Facebooku. Gorąco pozdrawiam i witam wszystkich strefowiczów. Naprawdę miło, że jesteście. I posłuchajmy jednego z utworów, który przewinął się w komentarzach od naszej słuchaczki Doroty, będzie to Nino de Angelo i Samurai.

jednocześnie Dreadful Shadows, Twist in My Sobriety, czyli niespodziewany zwrot akcji w mojej trzeźwości, czyli coś, co dotyczy każdego z nas, szczególnie drugiego dnia stycznia. Mamy jedną minutę po godzinie 23, no i powróćmy do Polski. Tutaj czeka na nas Marek Biliński, z którym to uciekniemy z tropiku.

niebezpieczne. Mamy 9 minut po godzinie 23, a przed nami kolejna propozycja, która pojawiła się na Facebooku od naszego słuchacza Andrzeja. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. No i o ile myślę, że na Dolnym Śląsku każdy z nas zna panoramę Karkonoszy, to panoramę Tatr już nie. No i to właśnie ona pojawi się teraz w strefie 79.

Spanish Caravan, no i jednocześnie piękna panorama gór betyckich, które odnajdziecie w Andaluzji, o której śpiewał Jim Morrison. Także nawet w strefie 79 można zwiedzić pół Europy i to w kilka minut od Tatr po Sierra Nevada. 16 minut po godzinie 23, a teraz spotkanie z utworem, który został skomponowany przez noblistę. No i dziś mamy też jego rocznicę, bo dokładnie 13 października w roku 2016 Szwedzka Akademia ogłosiła przyznanie literackiej Nagrody Nobla Bobowi Dylanowi. Jak uzasadniła to sekretarz Akademii Sara Danius, Dylan stworzył nowe formy poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej amerykańskiej tradycji pieśni i porównali jego twórczość do dorobku Homera, Safony czy nawet Owidiusza. Także naprawdę był to moment przełomowy, tak jak przełomowa była jego muzyka i też przede wszystkim teksty. No a my posłuchamy jego utworu Knocking on Heaven's Door, ale w wykonaniu Guns N' Roses.

Eric Carmen, jego Hungry Eyes jeszcze przed chwilą w muzycznym radiu, a skoro mowa też o wpatrywaniu się, to pora zawiesić wzrok i jednocześnie ucho na pewnym wyjątkowym głosie. Przed nami Hubert Kach i nawet jeśli nazwisko brzmi dość tajemniczo, to założę się, że doskonale znacie ten głos, no bo kiedy w latach 80. Sandra podbijała świat przebojem Maria Magdalena, to ten charakterystyczny męski wokal w refrenie należał właśnie do niego. Tym razem jednak Hubert wychodzi z drugiego planu, no i to w naprawdę wielkim stylu. Przed nami The Picture.

MLTR i Someday, czyli któregoś dnia, no tak często mówimy, myśląc o największych marzeniach, decyzjach, które musimy podjąć, zapominając też o tym, że najważniejsze jest to, co zrobimy w tym dzisiejszym dniu, no bo tak naprawdę nie wiadomo, czy ten któryś kolejny rzeczywiście będzie nam dany. My się zbliżamy do końca wtorkowego spotkania, tym samym do końca wtorku. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, życzę wam spokojnej nocy, odwagi do spełniania marzeń już jutro w środę, no i przede wszystkim udanego nowego dnia. Przed wami jeszcze Queen, Kazik i kwartet Proforma czy George Michael. No a my słyszymy się już przy następnej okazji.

0: dzień.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

Muzyczne radio.